Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Zamkowanie wzgórza zamkowego, termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zakrzowie i remont remizy OSP w Starej Zagości. Jednym z projektów jest także Pińczowska Woda Publiczna, czyli montaż punktów z pitną wodą, a kolejnym budowa letniej sceny na potrzeby różnego rodzaju imprez. Na liście są także siłownia pod chmurką, modernizacja placu zabaw w Brześciu, modernizacja stadionu miejskiego oraz remont i doposażenie biblioteki publicznej. Najtańszy projekt kosztuje niespełna 100 tysięcy złotych, najdroższy około 200 tysięcy.
1: Głosowanie potrwa do 20 września. Szybko zmieniamy temat i przenosimy się do Końskich. Tu ruszyła akcja likwidacji piecyków gazowych. Do końca września macie możliwość złożenia wniosku o darmowy demontaż swojego piecyka oraz podłączenie mieszkania do centralnej sieci ciepłej wody. Jeśli jesteście zainteresowani udziałem, zgłoście się do swojej spółdzielni mieszkaniowej lub zarządcy budynku, gdzie uzyskacie szczegółowe informacje i niezbędne dokumenty do wypełnienia. Jak podkreślają włodarze, akcja jest częścią szerszych działań modernizacyjnych prowadzonych w Końskich. Na koniec Bodzentyn. Jednostki OSP z gminy otrzymały nowoczesny sprzęt i środki ochrony indywidualnej, które podniosą bezpieczeństwo strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Zakup obejmował aparaty ochrony dróg oddechowych, ubrania specjalne i hełmy strażackie.
2: A kto to tak pięknie gra, się teraz pewnie zastanawiacie, a to przecież Taylor sobie wjeżdża, a gdzie wjeżdża? Wjeżdża oczywiście do RMF Max. 3 po 6, jeżeli macie na 5 do 7, to wstawać.

0: Najlepsza ekipa zasługuje na najlepsze hity. Kygo i Take Me Back, 10 po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: I Matełko.
3: Polowanie, ja wam powiem, co tutaj się dzieje. Lata komar i Filip próbował go pstryczkiem upolować.
0: Na mikrofonie mi usiadł, skurczybyk, no.
4: Ekipa, słuchajcie, pytaliśmy was, jaka praca nie śpi, kto się zbiera, kto już tam jedzie do swoich obowiązków i wiemy, pracownicy dyskontów, żołnierze, górnik odkrywkowy?
0: O, tak,
4: też? Stolarz?
0: Oni coś odkrywają, tak? Przy okazji. Ale przy okazji nie śpi jej Jagoda.
5: Nie śpi już praca, która jedzie na dzienną zmianę na lotnisko.
0: No to odwrót, no.
4: Tak.
6: Pracownik produkcji Benefiter nie śpi, no bo jedzie do pracy.
0: Benefiter?
4: Nie wiem, ale produkcja, wiadomo, musi iść. Idzie pompa.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Na naszej taśmie produkcyjnej teraz najlepsze hity na Maxa. Alan Walker i Ava Maxa to już 11 minut po godzinie 6 w RMF Max.

0: Coś, co o tej porze dzwoni najlepiej, czyli Ring My Bell, ten numer tuż po godzinie 6.20 minut. Age WRM Max, za to jest Wstawaj, nie udawaj, z Komarem w roli głównej dzisiaj u nas
1: no
0: cały czas.
1: No i słuchajcie, jakie są ciekawostki dla was. Nie każdy ptak śpiewa dla nas pięknie, bo potrafimy sobie jako ludzie posegregować, które ptaki dla nas śpiewają ładnie, a które beznadziejnie. No. Mówiąc krótko, i wśród 123 ptaków bardzo nam się podoba śpiewa kos, troszkę nam się mniej podoba jak sujka, a na dole tej stawki jest mewa.
2: Znaczy ja bym chciał powiedzieć, że ulubione to są te ptaszki, które ćwierkają akurat o wypłacie. Max.
3: Reklama. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
12: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
11: Z PSB zawsze się da.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
16: I po reklamie.

0: No Explosion, Explosion, a co nie zagramy Explosion rano? Pewnie, że zagramy.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Teraz o porannej higienie. Słuchajcie, można sobie zmienić imidż, zainspirować się. Donald Trump lat 80 się zmienia na naszych oczach.
0: O.
3: Czy na lepsze, to można sobie samemu ocenić. Nie jest już blondynem. Przefarbował włosy na taki ciemny blond, jasny brąz. Niektórzy porównują go, słuchajcie, do dawnego Jamesa Bonda.
0: I ten kryzys wieku średniego, no, co zrobić, no?
4: 80 lat to już u niego będzie chyba drugi raz kryzys wieku średniego.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka.

0: Od samego rana do śniadania, do wczesnej pracy gramy dla Was hity na maksa. Miley Cyrus w porannym Wstawaj, nie udawaj, dzień dobry, jeśli właśnie dołączyliście.
1: No i słuchajcie, teraz będziemy się bardzo dobrze razem bawić. No! Zabawa, ekipa. Chcemy, żebyście nam napisali, nagrali głosóweczkę na Instagrama albo na Messengera, co rano robicie szybko.
2: Ale tak, wiecie, naprawdę
1: tak,
2: szybko.
1: Tak, i także jesteście z tego dumni. Jakie są z tego korzyści? Już tłumaczymy, kochani. Otóż tak. Po pierwsze, wszyscy dowiedzą się, jak można elegancko skrócić czas pewnych czynności. Po drugie,
2: tak szybko
1: powiedziałem, że od razu jest po trzecie. Usłyszycie się na antenie RMF Max, no i czeka nas świetna wspólna zabawa.
2: Więc teraz, jeżeli chcesz się usłyszeć na antenie, nagraj nam głosówkę. Co potrafisz robić, ale naprawdę, bardzo szybko i to rano. RMF Max. Facebook i Instagram RMF Max. Poleca się, żeby te głosówki nam wysyłać.
3: Reklama. Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 149,99. Allegro Days do 14 września.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: W Waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla Ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
14: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w Twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
15: I po reklamie.

0: świecie to wszędzie jest tłok.
1: A my do was pukamy przez szybkie sitko, przepraszam, mikrofonu, bo to jest Tamagotchi, Tackle na Feed FM Max.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Kliber, Karola i Mateuko.
4: Pytamy najlepszą ekipę, czyli was, o to, co robicie rano szybko. Zasypaliście Messengera wiadomościami zresztą, jak zwykle, bo wy wszystko robicie szybko i nawet nam bardzo szybko wysyłacie głosówki. I posłuchajcie, co można rano robić szybko.
5: Rano bardzo szybko umiem włączać dziadziomkę w telefonie.
6: O, kto pierwszy, ten lepszy.
4: Nie każdy superbohater nosi pelerynę. Niektórzy mają szybkie palce po prostu.
7: Ja zdecydowanie rano potrafię się bardzo szybko spóźniać.
4: No to najwyższy czas.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
6: Szybkie spóźnienie to nie jest spóźnienie, chciałam zauważyć. Więc jak ktoś ma na siódmą, to zostało 9 minut.

0: 6:56 na zegarach. Avicii Wam gra, ale już powoli się szykujemy na najważniejsze informacje ze świata. Zostańcie koniecznie, za chwilę Flash, Sport i Pogoda w RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Kaufland jest.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Szukasz nowego samochodu w wyjątkowo dobrej cenie? Odwiedź MG Plaza Kielce. Czekają na Ciebie rabaty sięgające aż 26 tysięcy złotych dla grup zawodowych, w tym rolników. A zamawiając samochód do końca września otrzymasz specjalny voucher korzyści o wartości 3700 zł. MG Plaza Kielce przy ulicy 1 Maja 191. Sprawdź szczegóły na stronie mgplaza.pl.
12: I po reklamie.

0: Bez zaskoczenia jest 7 na zegarach. Witamy w studiu Anię Łopuszańską. Cześć.
1: Dzień dobry, cześć. Bardzo mi miło. Kto o poranku potrzebuje dotankować samochód, musi się liczyć z solidnym rachunkiem za pełny bak benzyny. Zapłacimy około 400 zł, przy dieslu nawet około 450. Litr popularnej 95 może w najbliższych dniach kosztować średnio prawie 8 zł. Za diesla trzeba będzie płacić około 8 zł i 80 groszy. Ceny hurtowe tylko w ciągu tygodnia wzrosły o ponad 55 groszy na litrze. To jest pokłosie dwóch rzeczy. Drożyznę podkręca konflikt na Bliskim Wschodzie, a polski rząd przywrócił 23% VAT. Roman Rzet trafi do aresztu. To jest kolejny zatrzymany w sprawie afery Zonda Krypto. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty, nie przyznał się do winy.
2: Przestępstwo związane z udziałem w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom.

0: owszem, więc trzeba będzie się w pełni skoncentrować, bo tam też są zawodnicy, którzy potrafią grać w siatkówkę.
1: Mówił nasz rozgrywający Marcin Komenda.
2: A skąd to tak ciągnie?
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Same dobre informacje i dziś polecamy aktywności na świeżym powietrzu, bo będzie pięknie, będzie słonecznie, będzie ciepło przede wszystkim, nawet 24 stopnie nad morzem, 25 to Szczecin, 27 Poznań, Warszawa, 29 Kraków i Wrocław i 30 już w Katowicach. Pięknie.
4: Czyli co, odwołany rok szkolny, tak? Wakacje?
1: Odwołujemy wszystko.
5: Te mundurki z krótkim rękawkiem. Ale my przy okazji też gramy najlepsze hity na maksa. Dub Dogs i How Does It Feel już teraz. 4 po 8.
6: Idę po leżak.

0: gorąco i najhot. 9 minut po godzinie 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Uwaga, uwaga, fotoradar. Uwaga, o, no, i teraz wiadomo. Wszyscy uważają. Wiemy, z jakiej odległości fotoradary robią zdjęcia. I jak teraz będziecie gdzieś mijali fotoradar, to uwaga, z maksymalnie 60 metrów może nas złapać, jak przekraczamy prędkość.
0: Czyli jak już jesteś krótkowicem i go widzisz, to znaczy, że jest już za późno, nie? To absolutnie.
3: No tak, wtedy pozostaje się tylko uśmiechnąć do zdjęcia.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Ale jest jeden sposób, żeby się tym w ogóle nie przejmować. Wiecie jaki?
0: No.
4: Nie jeździć za szybko. Dziękuję.
0: O. Geniusz.

0: wtorek brzmi najlepiej z RMF Max. Axwell i Whatever Turns You On. Nie musicie patrzeć na zegarek, bo mówimy wam też, że jest 20 minut po godzinie 8 w RMF Max.
1: I czas na szczere maile od was. O co chodzi? Już wam tłumaczymy, jak się będziemy bawić. Będzie śmiesznie, będzie można się usłyszeć na antenie. Co byś odpowiedział, co byś odpisała szczerze?
2: Ale szczerze.
1: Ale szczerze, gdyby można było tak zrobić na ostatniego maila, jakiego masz w pracy. Wyszliście do biura, siedzicie przy biurku, już coś przeczytaliście.
0: No, przechodzi mail.
1: Co byś odpisał na przykład, Filip?
2: Wiesz co, że nie mam na to czasu.
1: Słuchaj, nie chce mi się. Karola?
0: Wiesz co, fajnie jakbyś sam ogarniał swoje obowiązki jednak.
1: Tak, ale nie martwcie się, to zostanie wszystko między nami.
2: Absolutnie.
0: No, tak. Teraz... Messenger RMF Max.
1: Teraz. Albo Instagram.
0: Też albo można. Instagram.
2: Nagrać nam głosówkę przede wszystkim. Nagraj nam głosówkę, co byś szczerze, ale tak szczerze, naprawdę gdybyś mógł odpisać na ostatniego maila, to właśnie byś odpisał albo odpisała. RMF Max.
3: Reklama. Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TB Edukacja.
3: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Kielce, Zagnańska 27.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
6: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
15: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
16: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
15: A gdzie tak jest?
16: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
19: Włączamy niskie ceny.
20: I po reklamie. Grzegorz,
21: Asia, Martyna,
22: Lady Gaga.
23: Z tej strony modelki
24: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
25: RMF Max.
26: Hity na maksa.
27: Hity na maksa.

0: Meduza, James Carter, Ellie Duey. Na 28 minut po 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A my pytaliśmy was, jak szczerze odpisać dzisiaj na maile te, które przyszły już od rana. No i słuchajcie, jest bardzo dobra propozycja.
0: Jest propozycja od Darka, co zrobić, jeżeli ktoś wam każe zrobić cokolwiek.
4: Takie rzeczy to tylko w poniedziałek.
3: No nie!
5: Dzisiaj zamknięte.
0: Dokładnie, nie ma co się przejmować, że to jest w ogóle w zakresie twoich obowiązków.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Szczerze? Czekaj się cały tydzień na to. Odpowiem w dniu roboczym.
0: Robota nie zając, wiadomo. Ostatni dzień lata to najlepsze hity na maksa u nas. 29 minut po godzinie 8. Usiądźcie w fotelu, odprężcie się.
3: Fotelu.
0: Robota nie ucieknie.

0: RMF Max i Tobi Romero dodają wam skrzydeł we wtorek. Fly High w RMF Max. 23 minuty do godziny 9 zostały.
1: GTA 6 będzie naprawdę mega realistyczna z tego, co czytamy. Do tego stopnia będzie realistyczna, że samochodem nie będzie już można jeździć w nieskończoność.
2: Co?
1: Tylko będzie trzeba co jakiś czas podjechać na stację i nawet ten samochód zatankować. No przecież to rozwala głowę, nie?
2: No to super gra, nie? Ej, trzeba tankować, zarabiać, płacić. To po cholerę w to grać. Coś może jeszcze trzeba do pracy chodzić. Co? Ja już to nie muszę, wiesz, nie, dziękuję, ja to mam na co dzień, naprawdę.
0: Max. A 23 to do 9 są na zegarek. Mhm.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Akademia Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna. Akademia Gołuchowskiego. Uczelnia blisko ciebie. Zobacz więcej na www.gołuchowski.edu.pl.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Kielce przy ulicy Krakowskiej 285. Do zobaczenia.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w Twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
6: I po reklamie.

0: Na każdy humor, na każdą porę roku najlepsze hity w RMF Max. Armin van Buuren, Everlasting na 13 minut przed 9, a w RMF Max urodzinowy deszcz nagród, bo wystartowała zupełnie nowa nasza urodzinowa zabawa.
1: I to jest takie proste. Pada na ciebie deszcz pieniędzy, tak. I jeśli odbierzesz telefon w finale, jeśli cię wylosujemy, to na 100% zaczynasz od tego, że wygrywasz dwa koła, a możesz zagrać nawet o 10 tysięcy złotych.
2: 2000 po prostu za odebranie telefonu? No takie rzeczy tylko przy okazji urodzin w RMF Max, więc nie czekaj, dołącz do naszej zabawy, wpadnij na nasze urodziny, wejdź na rmfmax.pl, tutaj się zgłoś, tutaj zresztą czekają na ciebie super bonusy, a jeśli chcesz, to możesz też wysłać SMS-em hasło Max na 7327 za 3,69.
0: Tylko 3,69 i przy okazji słuchasz najlepszych hitów, jakie ci serwujemy. MJ Dali i Dali Supreme to nowość u nas 12 do 9.

0: Ram pam pam, tak robi zegarek tuż przed dziewiątą, odliczając 4 minuty, które zostały do pełnej, a u pełnej w RMF Max najnowszy flash i prognoza pogody, a dzisiaj gorąco, zostańcie po szczegóły.
1: Max. Reklama.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
3: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: Szukasz nowego samochodu w wyjątkowo dobrej cenie? Odwiedź MG Plaza Kielce. Czekają na Ciebie rabaty sięgające aż 26 tysięcy złotych dla grup zawodowych, w tym rolników. A zamawiając samochód do końca września otrzymasz specjalny voucher korzyści o wartości 3700 zł. MG Plaza Kielce przy ulicy 1 Maja 191. Sprawdź szczegóły na stronie mgplaza.pl.
8: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
9: I po reklamie.

0: 9 we wtorek, czas na poranny flash w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam. Sąd zgodził się na tymczasowy areszt dla Romana Rzet, kolejnego zatrzymanego w sprawie afery Zonda Krypto. Były wieloletni wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, wcześniej usłyszał dwa zarzuty.
1: Popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych.
0: Po drugie, jak dodaje prokurator Anna Adamiak, chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów, grozi mu 10 lat więzienia.
2: To jest RMF Max.
0: Poranny lokalny flash zaczynamy od tragicznego wypadku w miejscowości Porzecze w gminie Miedziana Góra. Nie żyje 20-letni kierujący. Jak przekazuje policja, do zdarzenia doszło po północy.
3: Kierujący Seatem podczas wykonywania manewru wyprzedzania na łuku drogi najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem. Samochód uderzył w przepust, a następnie dachował. Niestety pomimo podjętych działań życia 20-latka nie udało się uratować.
0: Informuje Małgorzata Perkowska-Kiepa z kieleckiej policji. Dokładne okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez służby. Zostajemy na drogach, ale tych kieleckich. Tutaj musicie się przygotować, bo to nie będzie łatwy czas. Rozpoczął się 34. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Od samego rana pojawia się coraz więcej aut. Łączymy się teraz z naszym reporterem Marcinem Różycem, który jest w rejonie targów w Kielce.
4: Tak, zgadza się.
0: Marcin, jak jeździ się w tym rejonie miasta?
4: Dzisiaj trzeba uzbroić się w cierpliwość. W rejonie targów są spore korki. Mowa o Kongresowej i Zakładowej. Ale utrudnienia mogą się też pojawić w rejonie węzła Kielce Zachód na Ekspresowej 7. Nie ma się też co dziwić. To rekordowa wystawa. Do Kielc przyjechało 1200 wystawców.
0: Marcin, a jak drogi w samym mieście?
4: Tu utrudnień trzeba się spodziewać przede wszystkim na trzech ulicach. Mowa o Jesionowej, Łódzkiej i 1 Maja. Tam też postoicie dłużej niż zazwyczaj. I choć to niezwiązane z targami, na Jagiellońskiej, gdzie od dzisiaj obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu.
0: Z Marcinem będziemy się jeszcze dzisiaj łączyć, więc zostańcie z nami, by być na bieżąco. A teraz szybkie info dla tych, którzy czekali na dzisiejszy przelot F-16 z okazji otwarcia targów. Przelot nad miastem został odwołany. Wybór komunikacji miejskiej doradzają kieleccy drogowcy, choć w tym przypadku też należy spodziewać się lekkich opóźnień. Jeśli musicie załatwić coś w okolicy targów, zaplanujcie trasę z zapasem czasowym.
5: Jeżeli nie mamy ważnych spraw do załatwienia w okolicy targów, bądź też nie wybieramy się na te targi, a nawet jeżeli się wybieramy, a jest
0: pasem czasowym.
5: Jeżeli nie mamy ważnych spraw do załatwienia w okolicy targów, bądź też nie wybieramy się na te targi, a nawet jeżeli

0: Jeśli czekaliście na powrót upałów, to dzisiaj do tego pogoda idealna. Do południa w granicach 25 stopni odczuwalna na podobnym poziomie, a w najcieplejszym momencie dnia niemal na całym regionie od 28 do 30 stopni. Do tego pełnia słońca, niemal bezchmurne niebo i bez opadów deszczu, więc jeśli planujecie jakieś aktywności na świeżym powietrzu, parasole Wam się nie przydadzą. Do tego umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Warunki biometeo sprzyjające, ciśnienie lekko powyżej normy, biometeo korzystny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
3: Wystarczy, słuchajcie, nie patrzeć w kalendarz, żeby myśleć, że nadal dzisiaj są wakacje, bo będzie tak ciepło.
4: No, albo na przykład, że jest piątek, nie? O. Albo po prostu nic nie robić, się położyć i też nie patrzeć w kalendarz, tylko leżeć. Dla chcącego nic trudnego, pamiętajcie, sky is the limit, lecimy w ten wtorek, nie? I gramy.
3: Dziękujemy pięknie.
4: Filip Kliber,
5: Mateusz Marek,
3: Karola Kowalska, wracamy do Was jutro o 5:30. Dobrego dnia, pa!
4: Siemano!

wszystko w porządku i wszystko pod kontrolą. To jest już wtorek, czyli jest nadzieja na to, że pokonamy kolejny tydzień w pracy i do weekendu wspólnie dobijemy. Alok i J-Lo, Jennifer Lopez powróciła. Everything's fine w RMF Max. I tak odpalamy byle do obiadu najlepszy możliwy program do słuchania w pracy. Bardzo fajnie, że jesteście z nami. Przemek Kubera na posterunku zostaje do 12. Servus!

0: Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Masz doświadczenie zawodowe i czujesz, że czas zrobić kolejny krok? Rozwiń kompetencje menedżerskie w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach na studiach MBA. W tym kierunek MBA Nowoczesne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia oraz MBA Gospodarka Obiegu Zamkniętego i Zrównoważony Rozwój. Bo współczesny lider nie tylko reaguje na zmiany, potrafi je przewidywać, wykorzystywać i nimi zarządzać. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
4: Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do TEB Edukacja.
4: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Radom, Słowackiego 84.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Meldujesz się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej zaprasza kobiety 30+ na 3-miesięczny program Zredukuj Wagę, Zyskaj Odwagę. Zadbaj o sylwetkę, zdrowie, energię i pewność siebie. Czekają na ciebie treningi, opieka dietetyka, yoga nidra oraz wsparcie trenera i grupy. Start 15 września. Liczba miejsc ograniczona. Centrum Odchudzania Kielce Szczecińska 1. Teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i treningi personalne w jednym wyjątkowym miejscu.
10: Polecam. Olga Chaińska.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowi.
16: I po reklamie.
18: Monika?
19: I jeszcze ja!

DJ Easy, Second Name, Weryby w Max. No i się zaczęło. Kto się rado próbował, tak jak ja, przebić przez Kielce, ten wie, że coś wisi w powietrzu. Wiszą dokładnie międzynarodowe targi i salon przemysłu obronnego. Na targach Kielce masa sprzętu wojskowego jest wystawiona. W związku z tym także masa ludzi zjechała do Kielc. No i słuchajcie, no nie zawsze miasto i drogi są na to przygotowane, więc na korki do piątku trzeba się nastawić. Trzeba się także nastawić na 3 dni takiego wojskowego szaleństwa, także dla mieszkańców Kielc, bo mam na myśli Army Days. Od 11 do 13 września będą na ulicach stałe czołgi, żeby je można było z bliska zobaczyć. Grochówka w termosach świętokrzyskie zamieni się w po prostu w jeden wielki poligon atrakcji. To wszystko od 11 do 13 września, żeby nie było, że targi przemysłu obronnego trwają, a kielczanie na tym nie korzystają. Army Days przed nami.

0: Kto ma w numerze telefonu 8 i 9, takie dwie cyfry, to ma najwięcej szczęścia, bo jeżeli macie 8 i 9, to my podwajamy wasze szanse w naszej najnowszej zabawie, w której do zgarnięcia jest bardzo przyjemna kasa w RMF Max. Kto ma 8 i 9 w telefonie, koniecznie wbija teraz na rmfmax.pl i zgłasza się do zabawy, a nawet jeżeli nie macie 8 i 9, to każdy przez 7 minut dostaje ode mnie dodatkowe 600 losów.
1: Max. Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
14: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
19: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
22: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
23: I po reklamie.

0: Prognoza.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel szkół zaocznych Monolit. www.monolitkielce.pl.
2: Jeśli czekaliście na powrót upałów, to dzisiaj do tego pogoda idealna. Do południa w granicach 25 stopni, odczuwalna na podobnym poziomie, a w najcieplejszym momencie dnia niemal na całym regionie od 28 do 30 stopni. Do tego pełnia słońca, niemal bezchmurne niebo i bez opadów deszczu, więc jeśli planujecie jakieś aktywności na świeżym powietrzu, parasole Wam się nie przydadzą. Do tego umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Warunki biometeo sprzyjające, ciśnienie lekko powyżej normy, biometeo korzystny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel szkół zaocznych Monolit. www.monolitkielce.pl.
3: RMF Max.
4: RMF Max.
3: RMF Max.

0: Sezon na Dawida Podsiadłego jest akurat zawsze, wszędzie, o każdej porze roku, nawet jak się jesień zbliża. Dziesiąta w RMF Max się zbliża, zbliża się pleż i prognoza pogody, a po dziesiątej dobre informacje. Będą nowe cyfrowe parkomaty. Już powoli ruszyła wymiana w strefie płatnego parkowania. Czym to się różni od starych sprzętów? Bo tym po godzinie 10, po 10 podrzucimy także parę świętokrzyskich miejscówek, gdzie można sobie zrobić jesienną sesję. Jesień się jeszcze co prawda nie zaczęła, ale warto wyprzedzać pewne fakty. Kiedy się wszyscy rzucą na te miejscówki pod koniec września, to wy już możecie temat mieć załatwiony. I Dyniowa Farma będzie, i świętokrzyska Toskania, która o tej porze roku nabiera bardzo przyjemnych kolorów. O tym wszystkim w RMF Max po 10.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan De Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Szukasz nowego samochodu w wyjątkowo dobrej cenie? Odwiedź MG Plaza Kielce. Czekają na Ciebie rabaty sięgające aż 26 tysięcy złotych dla grup zawodowych, w tym rolników. A zamawiając samochód do końca września otrzymasz specjalny voucher korzyści o wartości 3700 zł. MG Plaza Kielce przy ulicy 1 Maja 191. Sprawdź szczegóły na stronie mgplaza.pl.
10: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
11: I po reklamie.

0: Wybiła 10:00, czas na flash w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam. Sytuacja wokół Radosława Piesiewicza bardzo nadwyrężyła zaufanie do PKOL-u, przyznaje wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Tomasz Hamera. Jak dodał, w ciągu 7 dni zostanie zwołane spotkanie zarządu komitetu.
1: Po pierwsze, trzeba bezwzględnie wyznaczyć termin tego posiedzenia zarządu i doprowadzić do powołania osoby, która będzie pełniła obowiązki prezesa. Po drugie, powinniśmy nakreślić plan działań dotyczący całej odbudowy tego wizerunku, funkcjonalności Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
0: A już dziś po południu odbędzie się spotkanie prezydium PKOL-u.
2: To jest RMF Max.
0: Około 1200 wystawców prezentuje się podczas 34. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. To największa tego typu impreza w historii Kieleckiego Ośrodka Wystawienniczego. Na miejscu jest już nasz reporter Marcin Różyc. Marcin, czy targi można uznać za oficjalnie otwarte?
3: Tak, dokładnie od kilku minut. Przed nami 4 dni rozmów o bezpieczeństwie. Do Kielc przyjedzie m.in. prezydent Polski Karol Nawrocki. Już jest minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Są też oczywiście goście z innych krajów.
0: Targi to przede wszystkim najnowsze wojskowe technologie i sprzęty. A co już udało ci się zobaczyć?
3: Nie brakuje tu ciężkich pojazdów, takich jak czołgi, transportery oraz inny zaawansowany sprzęt do przemieszczania się. W halach targowych prezentowane są również drony, broń, mundury i wszystko, o czym fani militariów mogą pomarzyć.
0: Dzisiaj wystawa będzie otwarta do 17:00, podobnie jutro i pojutrze, a w ostatni dzień, czyli w piątek, do godziny 15:00. Najważniejsze info z regionu zawsze w RMF Max. Świętokrzyska Policja prowadzi śledztwo w sprawie kibolskiej ustawki, do której doszło nad zalewem w powiecie skarżyskim. Na parkingu przy zbiorniku miało zjechać się kilku pseudokibiców. Po przybyciu funkcjonariuszy na miejsce bójki już nie było, ale zabezpieczono porzucony sprzęt, rękawice i ochraniacze na zęby. W wyniku działań zatrzymano 3 osoby. Jednym z nich jest 35-latek, który trafił do szpitala w Jędrzejowie z obrażeniami charakterystycznymi dla bójek. Pozostałych 2 mężczyzn także zatrzymano jeszcze tego samego dnia. Śledztwo nadal trwa, więc niewykluczone są kolejne zatrzymania. W przedpołudniowym fleszu przenosimy się na Ponidzie. Od czwartku do niedzieli ta część regionu stanie się centrum balonowych emocji. W Pińczowie odbędzie się 2. Międzynarodowy Świętokrzyski Festiwal Balonów oraz Balonowy Puchar Polski. A dlaczego akurat to miejsce wybrano na start?
4: Pod kątem lotów balonem te warunki zarówno atmosferyczne, jak również uwarunkowania terenów są bardzo dobre dla zawodników, którzy latają tymi balonami. Są zdecydowanie bezpieczne, ponieważ mniejsze zalesienie pozwala w większym obszarze po prostu takim balonom wylądować, a wiemy doskonale, że to wiatr decyduje, gdzie tak naprawdę te balony lecą.
0: Tłumaczy Marcin Piętak, dyrektor Biura ROT Województwa Świętokrzyskiego.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Jeśli planujecie dzisiaj spędzać wtorek na świeżym powietrzu, to pogoda do tego wymarzona. Od 28 do 30 stopni w regionie świętokrzyskim, temperatura odczuwalna na podobnym poziomie, do tego niemal przez cały dzień pełnia słońca i bezchmurne niebo. A tam, gdzie pojawi się lekkie zachmurzenie, nie musicie obawiać się opadów deszczu, więc parasole dzisiaj też się nie przydadzą. Wiatr południowo-zachodni słaby do umiarkowanego, więc nie powinien przeszkadzać. Ciśnienie lekko powyżej normy, biometr sprzyjający.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: 8 dzień września, już po godzinie 10:00, niestety dopiero wtorek. No zawsze to lepiej niż poniedziałek, ale do weekendu jeszcze kawałek. Oczywiście wspólnie tam zmierzamy, trzeba sobie małe cele wyznaczać i tak właśnie działa Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W RMF Max z wami Przemek Kubera. Temper City otwiera tę godzinę. To Self Aware.

Czy jest grubo? Tak. Czy to jest nowość w RMF Max? Oczywiście, że tak. Alan Walker, Ava Max i połączone muzyczne siły Fate za nami. Czasami gramy to, co nowe, czasami gramy to, co no może odrobinkę starsze, ale cały czas takie nuty, które robią doskonałą robotę. Snoop Dogg, Pharrell Williams, ale to był duet. Drop It Like It's Hot w RMF Max. To już teraz.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
3: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: Tego września pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
3: AI,
2: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: I po reklamie.
6: Z tej strony Krzychu.
7: Sylwia.
8: We are the Swedish House Mafia.
9: Hey, this is Taylor Swift.
10: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy.

Najbardziej lubię ten fragment. Jutro będzie dla nas za krótkie. No właśnie, dni coraz krótsze, więc warto z nich naprawdę ambitnie korzystać. Ty masz w RMF Max zadabi. Nowe cyfrowe parkomaty wjeżdżają do Kielc, więc będzie przynajmniej w teorii szybciej i sprawniej można przeskoczyć proces płacenia za parkowanie. Już rozpoczęła się instalacja, wymiana wszystkich parkomatów w Kielcach. Potrwa do 2 października października. Nowe maszyny, słuchajcie, mają dotykowe ekrany prowadzące za rękę nawet najbardziej opornych. Jest po polsku, po angielsku, po niemiecku to menu, więc można poczuć się no właściwie jak gdzieś w świecie, a to wciąż Kielce. Parkomaty pokazują aktualny czas, wpłaconą kasę, godzinę, więc koniec z matematyką na parkingu i liczeniem, ile musimy wrzucić, żeby nam wystarczyło. Doceńmy, bo takie inwestycje to wcale w Kielcach nie jest sprawa oczywista. I szanujmy, bo muszą wystarczyć pewnie na kolejne paręnaście lat. A mamy ich w Kielcach co prawda 80, ale w tym numerze dominuje 12. 12 to 12.

0: Uwaga, urodzinowy deszcz nagród. W RMF Max wystartowała zabawa urodzinowa. Jak dzisiaj do ciebie weźmiemy, zadzwonimy, no to wejrzy, odbierz, no bo z Marszu możesz wygrać po prostu zasobu odebranie 2000 zł albo spróbować zgarnąć dychę 10 koła. Słuchajcie, oprócz kasy są też nagrody. PS5, jest projektor do filmów, jest hulajnoga elektryczna. Jak wejść do gry? Jednym SMS-em. Trzeba znaleźć trochę drobnych. 3,69, bo tyle ten SMS kosztuje. No i wysłać do nas hasło MAX na numer 7327. 2000 za samo odebranie.
1: MAX. Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Urodziny RMF MAX. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Akademia Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna. Akademia Gołuchowskiego. Uczelnia blisko ciebie. Zobacz więcej na www.gołuchowski.edu.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w Twoim regionie. Nie zwlekaj. Kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk. Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel szkół zaocznych Monolit. www.monolitkielce.pl.
7: Jeśli planujecie dzisiaj spędzać wtorek na świeżym powietrzu, to pogoda do tego wymarzona. Od 28 do 30 stopni w regionie świętokrzyskim. Temperatura odczuwalna na podobnym poziomie. Do tego niemal przez cały dzień pełnia słońca i bezchmurne niebo. A tam, gdzie pojawi się lekkie zachmurzenie, nie musicie obawiać się opadów deszczu, więc parasole dzisiaj też się nie przydadzą. Wiatr południowo-zachodni słaby do umiarkowanego, więc nie powinien przeszkadzać. Ciśnienie lekko powyżej normy, biometr sprzyjający.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel szkół zaocznych Monolit. www.monolitkielce.pl.

0: Czasami sobie zadaję pytanie, czy jemu to się kiedyś znudzi robienie takich numerów jak ten, czyli doskonałych, ale coś czuję, że jeszcze trochę nas będzie zaskakiwał. Eminem, Houdini, Verb of Max, godzina 11. Czy dałby się zaskoczyć prognozą pogody i fleszem o 11? Nie wiem, ale się domyślam, tym bardziej, że idą jesienne klimaty, więc trzeba być na to przygotowanym. A propos tej nadchodzącej jesieni. Słuchajcie, jak się zacznie jesień już tak na dobre kalendarzowo, to się wszyscy rzucą na świętokrzyskie jesienne miejscówki, żeby sobie zrobić piękną sesję na Insta, a wy możecie zrobić to odrobinę wcześniej. Na przykład w nadchodzący weekend już działa dyniowa farma sołtysa w Wąchocku. Wszystko, co z dynią związane na miejscu, znajdziecie. Kolejna miejscówka w naszym regionie, która doskonale się nadaje na jesienne fotki, to jest Grodzisko w Stradowie, czyli miejsce nazywane polską Toskanią. O tej porze roku kolory są tam naprawdę niesamowite. No i oczywiście całe właściwie świętokrzyskie Ponidzie. Tym bardziej warto je w ten weekend odwiedzić, bo balonowelowe świętokrzyskie startuje. Zawody balonowe, balonowy festiwal. Mocno jesienny klimat w Górach Świętokrzyskich i w okolicach.
1: To jest nowość RMF Max.
0: No to lecimy z nowością w RMF Max. To Mrozu, to Kacperczyk i wszystko, czego chciałem.

0: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Kielce przy ulicy Krakowskiej 285. Do zobaczenia.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej zaprasza kobiety 30+ na 3-miesięczny program Zredukuj wagę, zyskaj odwagę. Zadbaj o sylwetkę, zdrowie, energię i pewność siebie. Czekają na Ciebie treningi, opieka dietetyka, yoga nidra oraz wsparcie trenera i grupy. Start 15 września. Liczba miejsc ograniczona. Centrum Odchudzania Kielce Szczecińska 1. Teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i treningi personalne w jednym wyjątkowym miejscu.
5: Polecam. Olga Chaińska.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Szukasz nowego samochodu w wyjątkowo dobrej cenie? Odwiedź MG Plaza Kielce. Czekają na Ciebie rabaty sięgające aż 26 tysięcy złotych dla grup zawodowych, w tym rolników. A zamawiając samochód do końca września otrzymasz specjalny voucher korzyści o wartości 3700 zł. MG Plaza Kielce przy ulicy 1 Maja 191. Sprawdź szczegóły na stronie mgplaza.pl.
10: I po reklamie.
11: Wybiła 11. To czas na Flash w RMF Max o pełnej. Paulina Michta, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki złożył drugi projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Jak mówił na konferencji prasowej Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, nie różni się on znacznie od poprzednich. Jego fundamentem jest ustawa rządowa. Gdzie więc różnica?
12: I one sprowadzają się do kwestii reakcji na to, co dzieje się na rynku kryptoaktywów. Jeżeli chodzi o projekt rządowy czy projekty rządowe, mówiliśmy właściwie o takiej ślepej blokadzie i to działaniu ex post, czyli działaniu wtedy, kiedy coś już się zadziała. Natomiast jeżeli chodzi o projekt prezydencki, mówimy o obowiązkowych komunikatach przed wpłatą, a więc ostrzeganiem obywateli.
11: Zbigniew Bogucki podkreślił, że projekt został już złożony do marszałka Sejmu.
13: To jest RMF Max.
11: Coraz więcej Polaków decyduje się na zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości do Krajowej Administracji Skarbowej. Tendencja wzrostowa widoczna jest także w regionie świętokrzyskim, gdzie w pierwszym półroczu tego roku odnotowano ponad 1000 zawiadomień. Najczęściej zgłaszane sprawy dotyczą m.in. niejasnego pochodzenia majątku, nieprawidłowości w rozliczaniu podatków VAT i PIT, prowadzenia działalności bez rejestracji, zatrudniania pracowników bez umowy oraz sprzedaży bez wydania paragonu czy faktury. Zgłoszenia trafiają do urzędów skarbowych głównie przez krajowy telefon interwencyjny, stronę gov.pl, maila oraz listownię. Jednocześnie ponad połowa donosów jest zmyślona lub zgodna z prawem. Teraz czas na kulturalne nowości z Kielc. Teatr Lalki i aktora Kubuś ma nową dyrektorkę. To Roxana Miner. Miner zapowiedziała premiery nowych spektakli, rozwój edukacji teatralnej i wyjście z teatrem w przestrzeń miejską. Pierwsza premiera już w sobotę.
14: Jesteśmy w trakcie przygotowywania premiery dla widzów od 5 roku życia. Za reżyserię spektaklu odpowiada Eryk Herbut i jest to tytuł, który jest inspirowany francuskim serialem Było sobie życie. U nas nosi on tytuł Straszek.
11: Mówi Roxana Miner, dyrektor Teatru Lalki i aktora Kubuś. Zmieniamy temat i sprawdzamy, jakie nowości czekają w świętokrzyskich żłobkach. Każde dziecko zasługuje na przestrzeń, w której może rozwijać się w swoim tempie i na swój sposób. Dlatego tak ważne jest wsparcie maluchów, które potrzebują więcej uwagi. W 24 placówkach powstaną sale sensoryczne, które mają pomóc dzieciom ze specjalnymi potrzebami w codziennym rozwoju. Kasa trafi m.in. do żłobka w Kostomłotach II.
15: To przede wszystkim doposażenie sali sensorycznej, którą już mamy, a którą warto rozbudować, aby spełnić przede wszystkim potrzeby i oczekiwania najmniejszych mieszkańców naszej gminy. To będą przede wszystkim urządzenia sensoryczne, które będą wspierały rozwój motoryczny, sensoryczny, ruchowy najmniejszych mieszkańców wspólnoty samorządowej w Miedzianej Górze. Dzisiaj jesteśmy już takim żłobkiem, który jest atrakcyjny na mapie powiatu kieleckiego, a te elementy, które zakupimy w ramach tego projektu, niewątpliwie tą ofertę wzmocnią i wzbogacą.
11: Mówi Damian Sławski, wójt Miedzianej Góry.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: W regionie świętokrzyskim dzisiaj powrót lata. Od 28 do 30 kresek będą pokazywać termometry. Temperatura odczuwalna na podobnym poziomie. Do tego cały dzień pełnia słońca i niemal bezchmurne niebo. A jeśli gdzieniegdzie pojawią się zachmurzenia, spokojnie, nie trzeba się martwić. Według synoptyków padać nie będzie, więc parasole się nie przydadzą. Wiatr południowo-wschodni słaby do umiarkowanego, także też nie powinien przeszkadzać. Warunki biometeo sprzyjające, ciśnienie powyżej normy, ale dodatkowa kawa na pewno się przyda.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: RMF Max, hity na maksa.
18: Dwie jedynki na początku września jeszcze nigdy nie cieszyły tak bardzo. 11, chwilę po 11 RMF Max, to jest Byle do obiadu. Przemek Kubera z Babi.

0: my, ta ekipa od spełniania nawet niewykonalnych zadań. Po prostu na te trudniejsze potrzebujemy tak ze 3 godzinki. Dlatego do 15 i wszystko gra. Asia, Irek, witajcie w RMF Max.
1: Nie miejcie żadnych wątpliwości, z nami naprawdę będzie fajnie.
0: Dzień dobry. Dzień dobrych wiadomości jest teraz. Głosóweczki tylko z dobrymi wiadomościami. Już zostawiacie na naszym Messengerze. Tęsknicie za weekendem? Jest The Weekend.

0: kategorii I like zdecydowanie w RMF Max znajduje się rozdawanie wam fajnych rzeczy.
1: Słuchajcie, szansa na 10 tysięcy dzisiaj. Szansa na 2000 za samo odebranie telefonu. Do tego nagrody rzeczowe. Jest hulajnoga elektryczna, jest PS5, jest projektor. Taki, że rzucacie na ścianę wasze ulubione seriale i wszystko pięknie widać.
0: I to wszystko spaść może na was w naszej urodzinowej zabawie Urodzinowy Deszcz Nagród. Już dzisiaj szansa na finał.
1: I uwaga, teraz jest szansa na to, żeby wejść na skróty do zabawy. SMS o treści Max. Niech wchodzi na 7327. Wy wysyłacie SMS-a i wlatuje wam coś jakby szansa na to, że dziś możemy się spotkać w finale, w którym gracie o pieniądze, gracie o nagrody. Nagród jest naprawdę dużo.
0: Max, niech leci teraz pod 7327. Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
9: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
14: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
13: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
19: Zdrowi.
20: I po reklamie.

0: Tobi Romeo i wszystko gra w RMF Max. 27 minut przed godziną 13. Dzisiaj jest bardzo ważne święto.
1: Dzień dobrych wiadomości jest taki, że mojemu koledze Michałowi urodziła się piękna córeczka w nocy, Jaśmina. Życzę im wszystkiego dobrego, dużo, dużo, dużo zdrowia. No i jak najmniej nocy nieprzespanej. No.
0: To był Janusz z naszej głosówki. I uwaga, dzięki uprzejmości Janusza, oprócz życzeń dla kolegi, będą życzenia dla całego świata. Asia, pomyśl sobie. I wy przede wszystkim, słuchacze RMF Max, ekipo, pomyślcie sobie coś takiego bardzo miłego, bo tego wam się zdarzy.
1: Dużo, dużo, dużo
0: pieniędzy.
1: Dużo, dużo, dużo
2: miłości.
1: O. Dużo, dużo, dużo
0: i wakacji.
1: Dużo, dużo, dużo
0: dzięki, Janusz.
3: Chcesz, zabiorę cię tam, gdzie sny przychodzą za dnia.
0: I tam będzie wszystkiego.
1: Dużo, dużo, dużo.
0: No przecież.

0: Kto słucha RMF Max w pracy, ten ma zdecydowanie lepszy dzień. 21 minut i godzina 13. Jeżeli paradowałyście dzisiaj, dziewczyny, paradowałyście dzisiaj w szpilkach w rytm tej piosenki, to był taki odgłos kopytek antylopy, bo to antylopa oswojona.
1: Tame Impala,
0: znacie języki, wiecie o co chodzi.
1: Dzisiaj w Dzień Dobrych Wiadomości pogoda też dołącza do zabawy. Sprawdzimy, czy będzie dobra już za moment. Zostańcie po szczegóły.
2: Reklama.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Tuszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej zaprasza kobiety 30+ na 3-miesięczny program Zredukuj wagę, zyskaj odwagę. Zadbaj o sylwetkę, zdrowie, energię i pewność siebie. Czekają na Ciebie treningi, opieka dietetyka, yoga nidra oraz wsparcie trenera i grupy. Start 15 września. Liczba miejsc ograniczona. Centrum Odchudzania Kielce Szczecińska 1. Teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i treningi personalne w jednym wyjątkowym miejscu.
2: Polecam. Olga Chaińska.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowit.
17: I po reklamie.

0: Związek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel szkół zaocznych Monolit. www.monolitkielce.pl.
3: Po 12 sprawdzamy, co w prognozie pogody dla Kielc i Świętokrzyskiego. Nadal pełnia słońca i coraz wyższe wartości na termometrach. Dzisiaj maksymalnie od 28 do nawet 30 kresek, odczuwalna na podobnym poziomie. Do tego zachodni i południowo-zachodni wiatr słaby do umiarkowanego, więc nie powinien przeszkadzać. Dzisiaj parasole absolutnie się nie przydadzą, więc parasole mogą zostać w szafie, a jeśli będziecie mieć trochę wolnego czasu, warto ten dzień spędzić na świeżym powietrzu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel szkół zaocznych Monolit. www.monolitkielce.pl.

0: kto pomyślał, że o nim śpiewała Roxy przed chwilą w RMF Max?
1: Irek pomyślał.
0: Jest w moim klubie.
1: Przyczerwienił się
0: 5 minut i godzina 13.
1: Najlepsze polskie zupy według turystów z zagranicy. Mamy taki ranking. Barszcz czerwony, grzybowa i żurek. Tak wybrali.
0: Brzmi jak dobry plan. Obiad już za chwilę. Znaczy mamy nadzieję, że obiad już za chwilę, bo flash na pewno. Zostańcie na dobre informacje. A w temacie dobrych wiadomości zawsze możecie zostawić naszą głosóweczkę na socialach RMF Max. Objaśniamy wszystko, co i jak.

Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.

0: krytykować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Trzynasta we wtorek. Zaczynamy Flash w RMF Max o pełnej. Paulina Michta, zapraszam. To będzie upalne popołudnie. Nawet 30 stopni mogą dziś pokazać termometry w południowo-zachodniej Polsce. To ocieplenie będzie jednak krótkie.
2: W tej upalnej pogodzie będzie towarzyszyła piękna pogoda, bez żadnych zjawisk. Natomiast wieczorem od północnego zachodu zacznie do Polski wkraczać front atmosferyczny. Będzie to front chłodny i on będzie powoli wypierał tą masę bardzo ciepłego powietrza.
1: Podkreślał Przemysław Makarewicz, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: To jest RMF Max.
1: Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach trwa, a na stoiskach mnóstwo premier. Pojazdy, karabiny czy sprzęt do zaopatrzenia żołnierzy. Jak przekonują osoby z branży, wyposażenie wojskowych z roku na rok się zmienia. Stanowisko Polskiej Grupy Zbrojeniowej odwiedził nasz reporter, który podpytał o borsuki.
4: To nie jest tekturowy pojazd, tylko prawdziwy pojazd, który wyjechał ze Stalowej Woli i przyjechał tu do Kielc i jest, będzie odsłonięty w sposób niezwykle uroczysty. Nie ma polskie wojsko takiego pojazdu. Liczymy na to, że jeśli będzie zainteresowanie, to my w 2029 roku będziemy gotowi do seryjnej produkcji. Udało nam się w bardzo szybkim tempie zbudować ten demonstrator 1:1. Najbliższe miesiące to budowa dwóch prototypów i jeszcze kolejne testy i balistyczne, i techniczne, i różnego rodzaju rozmowy na temat zainteresowania tym produktem.
1: Mówi Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Teraz szybkie info dla kierowców w stolicy Świętokrzyskiego. Szykujcie się na kolejne remonty. W czwartek drogowcy wejdą na ulicę Warszawską, a do modernizacji pójdzie 300-metrowy odcinek od ronda geodetów w kierunku północnym. Prace obejmą frezowanie starej nawierzchni, nowy asfalt, wymianę krawężników, dostosowanie przejść dla osób z niepełnosprawnościami oraz przebudowę zatoki autobusowej po stronie wschodniej. Kolejne etapy prac będą prowadzone na wyłączanych fragmentach drogi. Dla pasażerów komunikacji miejskiej przystanek autobusowy zostanie tymczasowo przeniesiony kilkadziesiąt metrów dalej. Jak ustaliliśmy, największe roboty drogowe na tej ulicy ruszą z początkiem października. Z ziemi przenosimy się w powietrze. Mamy tu miłośników balonów? Jeśli tak, to wpadajcie do Pińczowa, gdzie odbędzie się drugi międzynarodowy świętokrzyski festiwal balonów. Nie zabraknie gości z kraju i zagranicy, a w sobotę balonowy piknik.
5: W sobotę odbędzie się piknik, tak jak w zeszłym roku, od godziny 16 do godziny 21 na stadionie miejskim w Pińczowie. Spodziewamy się może nawet 30 balonów latających na świętokrzyskim niebie. Oczywiście będzie również latał nasz balon obrędowany świętokrzyskim. Żółty, bardzo charakterystyczny, który możemy już, nasi mieszkańcy mogli już widzieć wielokrotnie. Spodziewamy się również ekip z zagranicy.
1: Zaprasza Marcin Piętak, dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.
0: Będzie ładnie?
3: Za chwilę pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Ciepło, słonecznie i przyjemnie, tak zapowiadają się najbliższe godziny w Kielcach i regionie. Od 28 do nawet 30 kresek, temperatura odczuwalna na podobnym poziomie. Wiatr słaby do umiarkowanego wieje z zachodu i południowego zachodu. Dzisiaj bez opadów deszczu, więc jeśli macie jakieś plenerowe plany, to pogoda ich nie popsuje. Sprawdzamy teraz jeszcze warunki biometeo. Ciśnienie lekko powyżej normy, biometr sprzyjający, więc energii nie powinno brakować.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
0: Hity na maksa.
8: Całe szczęście, że obok mnie jest Asia. Ja się bardzo ucieszyłem, bo mi wyszło, tak? Że tylko trzy, ale przyszła Aśka i powiedziała, jakie trzy? Cztery.
9: Bo ja jestem od tych najlepszych wiadomości w naszym duecie, tak? Czwarty miesiąc lata.
8: Ale fajnie, co? No i w ramach popołudniowej przerwy w pracy można sobie to jeszcze raz policzyć, czy dobrze.

0: Taki właśnie mamy plan. 19 minut po godzinie 13 w Dzień Dobrych Wiadomości, to jest dzisiaj, jeszcze łatwiej wygrać 10 tysięcy złotych.
1: Tak 600 razy łatwiej, bo właśnie razy 600 w super rundzie bonusowej. Super. Teraz pomnożymy każde wasze zgłoszenie. A jak do was zadzwonimy w finale, 2000 macie za odebranie telefonu i szansę na 10 tysięcy złotych.
0: Rozsądni zgłaszają się... Właśnie w tym momencie wysyłają SMS o treści MAX na numer 7327.

0: Jeśli macie mało wspomnień związanych z tą piosenką, to znaczy, że podbijaliście do niewłaściwej dziewczyny.
1: Tak.
0: To RMF Max i wszystko gra.
1: Nowy zakaz w szkole. Chodzi tym razem o zakaz zamawiania jedzenia z dostawą, bo niektórym się tak bardzo nie spodobało to, co od września jest w stołówkach szkolnych, że sobie postanowili zamówić to, co lubią, z dowozem i już teraz nie można. Zakaz.
0: Bo uczniowie popełnili błąd, wiesz? Popełnili błąd przy zamawianiu, bo trzeba tak zamówić jedzonko za swoje pieniądze dla siebie, a z klasowej kasy zamawiamy dla pokoju nauczycielskiego i obowiązkowo

0: ta piosenka to jest inspiracja dla słuchających RMF Max. W pracy trzeba być tak jak Irek, jak ten facet, co gra w orkiestrze na talerzach.
1: Talerze.
0: Raz, ale w dobrym momencie.
1: Mogę być też dyrygentem, nie wiem, chyba że...
0: Nie, to ja. Zawsze.
1: To bardzo przepraszam, ale... Ale Asia zarządziła słońce i jest słońce. A co będzie jutro, o tym...
0: Się okaże.
1: O tym prognoza pogody już za parę chwil, 22 minuty do 14. Reklama.
2: Szukasz studiów, które prowadzą do pracy z ludźmi i dają poczucie, że to, co robisz, naprawdę ma znaczenie? Postaw na rozwój w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Wybierz jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna albo studia licencjackie, pedagogika lub praca socjalna. Zdobądź wiedzę, praktyczne kompetencje i przygotowanie do pracy, w której jesteś naprawdę potrzebny. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da!
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.

0: Oferty AGD tylko teraz. W Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Kielce przy ulicy Krakowskiej 285. Do zobaczenia.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel szkół zaocznych Monolit. www.monolitkielce.pl.
1: Ciepło, słonecznie i przyjemnie, tak zapowiadają się najbliższe godziny w Kielcach i regionie. Od 28 do nawet 30 kresek, temperatura odczuwalna na podobnym poziomie. Wiatr słaby do umiarkowanego wieje z zachodu i południowego zachodu. Dzisiaj bez opadów deszczu, więc jeśli macie jakieś plenerowe plany, to pogoda ich nie popsuje. Sprawdzamy teraz jeszcze warunki biometeo. Ciśnienie lekko powyżej normy, biomet sprzyjający, więc energii nie powinno brakować.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel szkół zaocznych Monolit. www.monolitkielce.pl

0: Taylor Swift i Fate of Ophelia. To po angielsku, dlatego trudniej mogło być zrozumieć, ale 1/4 społeczeństwa naszego polskiego nie rozumie, co czyta po polsku.
1: Ale jak?
0: Tak wyszło z naszych badań.
1: A masz powtórzyć?
0: 1/4 społeczeństwa nie rozumie, co czyta.
1: A, to ogarniam, bo to dobrze, że to powiedziałaś dwa razy na głos, bo jakbym ja to przeczytał, to...

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Akademia Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna. Akademia Gołuchowskiego. Uczelnia blisko ciebie. Zobacz więcej na www.gołuchowski.edu.pl.
5: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
11: AI,
10: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: I po reklamie.

0: Wybiła 14. To czas na Flash w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam. Bezterminowe prawo jazdy odchodzi do lamusa. Swoje dokumenty będą musiały wymienić miliony kierowców w Polsce. Chodzi o te wydane do 18 stycznia 2013 roku. Zmiana wynika z przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Kierowcy nie muszą jednak od razu biec do urzędu. Wymiana rozpocznie się za 2 lata i potrwa do 2033 roku. Dokładne terminy wymiany poszczególnych dokumentów mają zostać określone w osobnym harmonogramie. Skala całej operacji będzie gigantyczna i może sięgnąć nawet 15 milionów złotych. Dlatego wydziały komunikacji już przygotowują się na większą liczbę interesantów.
1: To jest RMF Max.
0: Czy burmistrz Piekoszowa w powiecie kieleckim zostanie odwołana? Rozpoczęła się inicjatywa w tej sprawie. Za akcją stoi grupa mieszkańców, której pełnomocnikiem jest jeden z radnych, a sprawie przygląda się nasz reporter Marcin Różyc. Marcin, jakie są zarzuty wobec burmistrz?
2: To m.in. brak dialogu z mieszkańcami, podwyżki podatków, niewystarczające działania w sprawie biogazowni i słabe wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców.
0: A co na to burmistrz?
2: Nie zgadza się z zarzutami. Sytuacja finansowa gminy ma być stabilna, a dług się zmniejsza. Natomiast sprawa biogazowni jest w toku. Zakład nie otrzymał zgody na dalszą działalność, a nowy właściciel ma rozwiązać problem uciążliwego zapachu.
0: Co teraz będzie działo się w tej sprawie?
2: Inicjatorzy mają 60 dni na zebranie ponad 1300 podpisów mieszkańców. To już druga próba przeprowadzenia referendum w tej kadencji w gminie Piekoszów.
0: Dzięki za relację. Starachowice będą mieć najnowszy autobus elektryczny. Pojazd powstanie w lokalnej fabryce MAN i będzie w pełni niskopodłogowy, przegubowy oraz zeroemisyjny. Nowy autobus o długości prawie 18 metrów pomieści co najmniej 120 pasażerów, co oznacza większy komfort i więcej miejsca dla mieszkańców miasta. Na ulicę ma wyjechać w marcu i obsłuży miejskie linie autobusowe. W popołudniowym fleszu szybka przypominajka i powrót do Kielc. Jeśli nie bierzecie udziału w MSPO, ale chcecie zobaczyć najnowszy sprzęt wojskowy, przy pomniku Henryka Sienkiewicza trwa pokaz sprzętu wojskowego towarzyszący Międzynarodowemu Salonowi Przemysłu Obronnego. Jednostki wojskowe prezentują pojazdy używane przez Siły Zbrojne RP, w tym wielozadaniowy samochód terenowy Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. Są też lekki pojazd rozpoznawczy LPR Legwan, pojazd wojsk aeromobilnych Kafar Aero, czy pojazd lekkiego rozpoznania Żmija. Pokaz organizuje 8. Dywizja Piechoty Armii Krajowej w Kielcach, a sprzęty możecie oglądać do jutra do 17. A na koniec, jeśli przejeżdżacie w okolicach ulicy Kongresowej, spodziewajcie się nie tylko korków, ale i zmiany w organizacji ruchu.
3: Mówimy tu o odcinku południowym od wyjazdu z Targów do okolic skrzyżowania z ulicą Zakładową. Do niedawna prawy pas dawał nam możliwość skrętu w prawo w ulicę Zakładową w kierunku Targów oraz jazdę prosto, natomiast lewy pas, tam była możliwość tylko skrętu w lewo. Tu następuje zmiana polegająca na tym, że prawy pas będzie tylko do skrętu w prawo.
0: Tłumaczy Marcin Januchta, rzecznik MZD.
4: Lepiej wiedzieć.
1: Lepiej.
4: Pogoda w RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Zbliżamy się już do maksymalnych wartości na termometrach w Świętokrzyskiem, czyli od 28 do nawet 30 kresek. Temperatura odczuwalna na podobnym poziomie, do tego pełnia słońca i lekkie zachmurzenie. Jeśli planujecie dzisiaj spędzić czas na świeżym powietrzu, to parasole Wam się nie przydadzą, do tego lekki wiatr z południowego zachodu. Warunki biometeo też sprzyjające, ciśnienie lekko powyżej normy. Wieczorem nadal powyżej 20, od 20 do 23 stopni, w nocy spadki do 13.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
5: W dzień dobrych wiadomości, a dzisiaj jest dzień dobrych wiadomości, mam takiego newsa, który na pewno wszystkich ucieszy.
6: Dawaj.
5: Uwaga, podaję wiadomość. No. Jest 14:04. Koniec dobrej wiadomości, przynajmniej na tą chwilę.
6: Od tego nas macie, razem jesteśmy RMF Max, Asia, Irek, cześć raz jeszcze.

0: papi, ale to bardzo dobrze, że dzisiaj papi i mamita się trochę nudzili w pracy, a jak ktoś ma w pracy tyle zajęć, że nawet nie ma szans się ponudzić, to niech się trochę ponudzi, bo to wszystko jest dla naszego dobra.
1: Dla naszego mózgu. O. Nasz mózg bardzo lubi nudę, okazuje się, bo wtedy się przełącza w taki tryb, którego na co dzień nie używamy. O. Mówią o tym naukowcy, że to jest introspekcja. Czyli zajmujemy się nie tym wszystkim, co naokoło, znaczy nasz mózg się tym zajmuje, tylko sobą bardziej się mózg zajmuje i wtedy sobie przypomina różne na przykład fajne rzeczy, wspomnienia, doświadczenia.
0: W imieniu waszego mózgu podpowiadamy, trzeba odłożyć telefon komórkowy, żeby TikToczek tego miejsca
1: na introspekcję wam nie zajął.
0: Absolutnie.

0: Jeden SMS. Szansa na dwa finały. Tak się bawimy w RMF Max. Urodzinowy deszcz nagród już leci.
1: Nie do wiary, ale jednak tak jest, że każde zgłoszenie bierze udział w dwóch losowaniach. Dzisiejszym i piątkowym. I jest podwójna okazja nawet na 10 tysięcy złotych. Raz wysyłasz i masz szansę na dwie wygrane.
0: Wysyłasz hasło Max pod 7327 teraz.
1: Max niech leci na 7327. Jeszcze więcej szans na naszym www.
2: Reklama wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej zaprasza kobiety 30+ na 3-miesięczny program Zredukuj Wagę, Zyskaj Odwagę. Zadbaj o sylwetkę, zdrowie, energię i pewność siebie. Czekają na Ciebie treningi, opieka dietetyka, yoga nidra oraz wsparcie trenera i grupy. Start 15 września. Liczba miejsc ograniczona. Centrum Odchudzania Kielce Szczecińska 1. Teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i treningi personalne w jednym wyjątkowym miejscu.
3: Polecam. Olga Chaińska.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
5: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy Sztuka Mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: I po reklamie.

0: Lecą hity z głośnika ustawionego na RMF Max. Leci fajnie czas w pracy. 27 minut i godzina 15.
1: To teraz sobie wyobraźcie 165 kg jedzenia.
0: Łopatko, jedyna, prawda? 800 kostek masła, nie?
1: To dużo,
0: jest 165 kg.
1: Tyle średnio rocznie wyrzuca się jedzenia w każdym polskim domu.
0: Wyrzuca się w każdym polskim domu, w którym nie ma kogoś, do kogo się mówi: zjedz, no przecież nie wyrzucę. Pozdrawiam tych, którzy zanim sobie zrobią kanapkę z szynką, to zawsze muszą ją powąchać.

0: ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Akademia Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna. Akademia Gołuchowskiego. Uczelnia blisko ciebie. Zobacz więcej na www.gołuchowski.edu.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
11: I po reklamie.

0: all night.
1: Jestem Kuba.
2: Tu Martyna.
3: This is Lady Gaga.
4: Z tej strony Kleo.
5: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Hity na maksa.
8: Hity na maksa.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel szkół zaocznych Monolit. www.monolitkielce.pl.
10: Zbliżamy się już do maksymalnych wartości na termometrach w Świętokrzyskiem, czyli od 28 do nawet 30 kresek. Temperatura odczuwalna na podobnym poziomie, do tego pełnia słońca i lekkie zachmurzenie. Jeśli planujecie dzisiaj spędzić czas na świeżym powietrzu, to parasole Wam się nie przydadzą, do tego lekki wiatr z południowego zachodu. Warunki biometeo też sprzyjające, ciśnienie lekko powyżej normy. Wieczorem nadal powyżej 20, od 20 do 23 stopni, w nocy spadki do 13.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel szkół zaocznych Monolit. www.monolitkielce.pl.

0: 10 minut do godziny 3. W naszym studiu jest z nami Gabrysia. Cześć Gabi.
1: Cześć Gabi.
2: Cześć.
0: Gabrysia, jak słyszycie, jest bardzo przejęta, ale ma bardzo ważną wiadomość dla wszystkich, którzy są teraz w pracy.
2: Teraz wszyscy, którzy są w pracy, mogą wyjść już do domu.
0: Yes. Prawda, że to jest dzień dobrych wiadomości? Jutro drugi dzień obchodów Dnia Dobrej Wiadomości.
1: My będziemy w samopołudnie, Asia i Irek. Dzięki.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: 15 we wtorek, czas na flash w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam. Andrzej Poczobut, polski dziennikarz i działacz mniejszości, zgodnie z zapowiedzią wrócił na Białoruś. 4 miesiące temu białoruski reżim zwolnił go po 5 latach z kolonii karnej. Tak o swych planach opowiadał w lipcu podczas Polonia Camp w Warszawie.
1: Zamierzam wsiąść do samochodu, wziąć swój paszport białoruski, który mi zwrócono przed tym, aż dokonano tej właśnie wymiany. I zamierzam jechać do Grodna. No, jestem z Grodna, jestem z Nadniemna, jestem Polakiem z Nadniemna, chcę wrócić do domu.
0: Poczobut granicę przekroczył w Bobrownikach.
2: To jest RMF Max.
0: Poważny wypadek na ulicy Warszawskiej w Kielcach. Motocyklista zderzył się czołowo z ciężarówką.
3: 30-letni motocyklista poruszał się ulicą Warszawską od centrum w kierunku Warszawy. W tym samym czasie 52-letni kierujący pojazdem ciężarowym marki jadący z przeciwnego kierunku wykonywał manewr skrętu w lewo w kierunku jednej z posesji. Wówczas doszło do zderzenia obu pojazdów. Motocyklista w stanie zagrażającym jego życiu został przetransportowany do szpitala.
0: Na miejscu pracują służby, które ustalają dokładne okoliczności zdarzenia, dodaje Małgorzata Perkowska-Kiepa z kieleckiej policji. Kierowcy, jeśli wybieracie się do Skarżyska, pamiętajcie, że do czwartku zamknięty jest przejazd przy ulicy 11 listopada. Tam wymieniana jest nawierzchnia. Drogowcy przygotowali objazdy. Tymczasowa organizacja ruchu prowadzi was ulicami Legionów, Ekonomii, Aleją Niepodległości oraz Piłsudskiego. Trasy objazdów są dobrze oznakowane, ale warto zachować czujność i stosować się do wszystkich znaków. Błyskawicznie zmieniamy temat. Nowa dyrektorka, nowe pomysły i teatr, który chce wyjść do widzów jeszcze szerzej. Teatr Lalki i aktora Kubuś w Kielcach stawia na różnorodny repertuar. Od spektakli dla najmłodszych, przez propozycje dla młodzieży, aż po przedstawienia dla dorosłych i seniorów.
4: Te moje propozycje repertuarowe wynikają przede wszystkim z chęci dopasowania naszych spektakli do poszczególnych grup wiekowych. Zależy mi na tym, żebyśmy prezentowali wysokiej jakości literaturę klasyczną i współczesną dramaturgię. No i taki kluczowy punkt, moim zdaniem najważniejszy, chciałabym, żebyśmy kultywowali i operowali teatrem ożywionej formy. Czyli tworzyli widowiska lalkowe, pełne animantów, które przyciągną kielecką publiczność.
0: Mówi Roxana Miner, dyrektor kieleckiej placówki. We Fleszu o 15 przenosimy się jeszcze do targów Kielce i sprawdzamy, jakie nowości prezentowane są podczas dziś rozpoczętego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Wśród nich nowoczesna kamizelka kuloodporna.
5: Zwiększyliśmy jej ochronę balistyczną, czyli ochronę użytkownika, czyli mamy dodatkową ochronę ramion, szyi, karku, podbrzusza, krocza oraz nerek z tyłu. Mając na uwadze to, co się dzieje na Ukrainie, czyli walka w okopach, odłamki, zwiększyliśmy ochronę balistyczną miękką tutaj na bokach, czyli na kamerbandach.
6: Ona wygląda na dość ciężką.
5: Sama kamizelka waży niecałe 10 kg.
0: Podkreśla Mariusz Plesiński z firmy Maskpol.
2: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
7: Flash sportowy rozpoczynam od piłki nożnej, bo dziś startuje nowy sezon Ligi Mistrzów. Te najbardziej prestiżowe klubowe rozgrywki rozpocznie 36 drużyn. Grasz przeciwko najlepszym drużynom z danego kraju. W każdym roku chcemy wygrać. Przeciwnicy myślą dokładnie tak samo. Każdy chce wygrać w każdym sezonie. Teraz też chcemy wygrać i zrobimy wszystko, żeby tak się stało. To Mateusz Nunes, pomocnik Manchesteru City, który wieczorem zagra z FC Porto. Oprócz tego dzisiaj jeszcze 5 innych spotkań pierwszej kolejki, wśród nich potyczka Realu Madryt z Interem. Jeszcze tenis. Jelena Rybakina jest coraz bliżej pierwszego miejsca w rankingu tenisistek. Reprezentantka Kazachstanu pokonała Naomi Osakę i awansowała do ćwierćfinału US Open. Wczoraj z turnieju odpadła Iga Świątek.
2: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Słonecznie i gorąco w Kielcach i regionie, od 28 do 30 stopni, odczuwalna temperatura na podobnym poziomie, do tego mocne słońce i prawie zerowe zachmurzenie. Jeśli gdzieniegdzie się pojawi, to spokojnie, parasole się dzisiaj nie przydadzą, według synoptyków padać nie będzie. Wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby do umiarkowanego, więc też nie powinien przeszkadzać. Warunki biometeo bez większych zmian, ciśnienie lekko powyżej normy, biomet korzystny. Wieczorem od 18 do 23 kresek, w nocy 13.
8: 3 minuty po 15. Przed chwilą była tutaj Gabi, jak pewnie słyszeliście, i Gabi zostawiła nam samolociki, krakersiki, samolociki. To jest niebezpieczna sprawa, bo ta paczka jest duża, ona jest XXL, a my jesteśmy tylko we dwójkę. I co teraz?
9: Będzie odlot!
6: Tak Michał jest. Siwek i Justyna Borycka z wami w kanale nadawczym, a wy jedźcie bezpiecznie do domu po robocie.

0: popołudniowa, letnia wciąż, bo przypominam, że kalendarzowe lato trwa energia w RMF Max od Ale Farben.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: No i tak się zastanawiamy właśnie, ile z was już po robocie, ile jeszcze w tej robocie spędzi godzinkę, dwie albo trzy, ale to najbardziej istotne pytanie o tej porze jest takie, co po tej robocie robicie?
0: Co robicie po robocie? Głosówki zostawiajcie na Messengerze RMF Max, bez względu na to, czy to po robocie już się zaczęło, czy zacznie się lada moment, zameldujcie. A my mamy do rozdania za najciekawsze odpowiedzi stówkę na tą robotę po robocie.
2: Tak jest, nasz szef się na to zgodził, słuchajcie, także fajnie, że możemy się z wami podzielić jeszcze taką przyjemną kaską na to, żeby to popołudnie po robocie wyglądało jeszcze lepiej niż sobie zaplanowaliście.
0: Zrobimy taki przegląd tych rzeczy, które robicie po robocie, a potem wybierzemy jedną, na którą dorzucimy stóweczkę, więc śmiało, Messenger RMF Max.
2: A to już nowy Mrozu, więc dajcie głośniej i bawcie się dobrze.

0: Uwaga, wymieniam rzeczy, które się mnożą w RMF Max. Bęgery.
1: Tak.
0: Powody do uśmiechu.
1: Tak.
0: Czasem niektórym się po południu mnożą obowiązki.
1: Niestety.
0: Ale mnożą się też szanse na zwycięstwo.
1: Tak jest. 590 razy teraz większe szanse są na to, że dzisiaj się dostaniecie do naszej nowej zabawy, urodzinowy deszcz nagród. Wczoraj niestety telefonu słuchacz lub słuchaczka nie odebrał lub nie odebrała. Ale dziś naprawdę ten telefon warto mieć przy sobie, bo 2000 zł już za samo odebranie telefonu dostajecie od RMF Max, a można też powalczyć o nagrody, które są w jednym z 30 koszy.
0: Nawet 10 tysięcy złotych w jednym z nich czeka. To nagroda główna, na którą ktoś z was może mieć dziś szansę. 7327, tam piszecie SMS-u treści Max za 3,69, a jeżeli zmieścicie się w ciągu 10 minut, to my ten SMS pomnożymy razy 590.
1: To są nagrody na urodziny RMF Max, które my dajemy wam, więc ślij Max na 7327 i miej telefon przy sobie.

0: No i pięknie o tej porze LMFAO i Party Rock Anthem w RMF Max, a my już pytamy o to, co robicie po robocie, bo to, że nie gadamy o robocie, to wiemy. A jakie są wasze plany na dziś?
1: Już po pracy słucham RMF Max i leżę w jacuzzi. Ostatnie dni.
2: Ostatnie dni w jacuzzi? Ciekawa, od ilu dni już w tym jacuzzi leży i ile zostało?
3: Po pracy wracamy z urlopu, się nie pracuje, się żyje jak krabia i wszystko pasuje, jest git.
2: Do pana krabiego i do pani z jacuzzi wysyłamy gadżety, natomiast to Aneta dziś najbardziej nam wpadła w ucho. Aneta, siemano.
0: Aneta, jesteś?
4: Jestem.
0: Okej, bo Aneta jest w drodze. W drodze gdzie jesteś i z kim? Opowiadaj.
4: Dojeżdżamy tutaj do miejscowości Rudki. Jak to się nazywa? Nową Słupią.
0: Nowa Słupia, tak.
4: Z Turgą spędzić sobie po prostu to popołudnie właśnie na Świętym Krzyżu.
0: Czyli wycieczka na Święty Krzyż. To są wasze plany po pracy, a z daleka jechaliście tam?
4: Nie. Mieszkamy w okolicach Ostrowca Świętokrzyskiego, także upodnóża naszych pięknych gór i...
2: Anetko, ja ci muszę przerwać, bo my ciebie strasznie słabo słyszymy, bo ty brzmisz, jakby już sama jazda na Święty Krzyż cię męczyła, tak jak wchodzenie tam.
0: Także, pewnie na głośniku jesteś, co?
2: Anetko, my ci tylko teraz chcemy powiedzieć też trochę zasapani po tym wszystkim już, że stówkę na tą wycieczkę dorzucamy dla was.
4: Ojej, dzięki, bardzo się cieszymy i może kogoś pozdrowić? Poczuj dobry bit.

0: Axwell i Bon w RMF Max. Jest gorąco, bo gorąco musi być, przynajmniej na południu kraju. Ostrzeżenia IMGW o upałach, ale burze też mogą się pojawić.
1: Tak, ze swojej strony dorzucamy, że zaleca się pozostanie w zamkniętych pomieszczeniach w pobliżu telewizora nastawionego na pierwsze w tym sezonie mecze Champions League!
0: Jasne, że tak. Za chwilę pogoda w RMF Max, sprawdźcie szczegóły, a potem już wiecie, co robić.
2: Max. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Masz doświadczenie zawodowe i czujesz, że czas zrobić kolejny krok? Rozwiń kompetencje menedżerskie w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach na studiach MBA. W tym kierunek MBA Nowoczesne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia oraz MBA Gospodarka Obiegu Zamkniętego i Zrównoważony Rozwój. Bo współczesny lider nie tylko reaguje na zmiany, potrafi je przewidywać, wykorzystywać i nimi zarządzać. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie! Gdzie moja kasa?
9: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
11: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii dobry plan wystarczy.
13: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej zaprasza kobiety 30+ na 3-miesięczny program Zredukuj Wagę, Zyskaj Odwagę. Zadbaj o sylwetkę, zdrowie, energię i pewność siebie. Czekają na ciebie treningi, opieka dietetyka, yoga nidra oraz wsparcie trenera i grupy. Start 15 września. Liczba miejsc ograniczona. Centrum Odchudzania Kielce Szczecińska 1. Teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i treningi personalne w jednym wyjątkowym miejscu.
15: Polecam. Olga Chaińska.
16: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: I po reklamie.

Słonecznie i gorąco w Kielcach i regionie, od 28 do 30 stopni odczuwalna temperatura na podobnym poziomie, do tego mocne słońce i prawie zerowe zachmurzenie. Jeśli gdzieniegdzie się pojawi, to spokojnie, parasole się dzisiaj nie przydadzą, według synoptyków padać nie będzie. Wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby do umiarkowanego, więc też nie powinien przeszkadzać. Warunki biometeo bez większych zmian, ciśnienie lekko powyżej normy, biometeo korzystny. Wieczorem od 18 do 23 kresek, w nocy 13.

0: Po jednej nutce ten numer rozpoznam zawsze, bo to moja ulubiona piosenka od Calvina Harrisa i Dua Lipy, czyli One Kiss w RMF Max.
1: A 25 października zmieniamy czas i to może być ostatnia zmiana czasu, drodzy państwo.
0: Znowu, czyli będzie wcześniej ciemno. Dobrze mówię?
1: Co? Znaczy jakoś, tak, jakoś ale tak. Nie o tym. Najważniejsze jest to, że to może być ostatnia. Na tym się skup.
0: A już ostatnio też miała być ostatnia i co?
1: To jest naprawdę na poważnie rozważane, żeby skończyć z tymi zmianami czasu i możliwe, że w przyszłym roku zostaniemy już na stałe na letnim i uwaga, bo to jest ważne, nie będzie już wtedy można mówić, że czasy się zmieniły.
2: Reklama. Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj!
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
3: Radom, Słowackiego 84.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
12: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit. Szukasz nowego samochodu w wyjątkowo dobrej cenie? Odwiedź MG Plaza Kielce. Czekają na Ciebie rabaty sięgające aż 26 tysięcy złotych dla grup zawodowych, w tym rolników. A zamawiając samochód do końca września otrzymasz specjalny voucher korzyści o wartości 3700 zł. MG Plaza Kielce przy ulicy 1 Maja 191. Sprawdź szczegóły na stronie mgplaza.pl.
8: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
16: Hity na maksa.
17: Hity na maksa.
0: Szesnasta we wtorek. Czas na najnowszy flash w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam.
18: Polscy uczniowie są w czołówce krajów Unii Europejskiej. Tak wynika z badania PISA 2025, czyli programu międzynarodowej oceny umiejętności uczniów. A co jeszcze?
19: Polscy uczniowie na tle swoich rówieśników z innych krajów Europy radzą sobie całkiem nieźle z naukami przyrodniczymi i matematyką. To jednak nie oznacza, że jest dobrze. Badanie PISA ujawnia globalny kryzys edukacji. Rośnie zjawisko funkcjonalnego analfabetyzmu, to znaczy, że coraz więcej uczniów nie potrafi czytać ze zrozumieniem. To niestety dotyczy też naszego kraju. Badanie PISA wykazało też, że polscy uczniowie spędzają dużo więcej czasu przed ekranami smartfonów niż ich europejscy koledzy oraz częściej opuszczają lekcje i spóźniają się do szkół.
18: Tyle Jakub Rybski.
16: To jest RMF Max.
18: Uwaga, pasażerowie ZTM-u. Po wypadku na ulicy Warszawskiej w Kielcach autobusy linii 7, 5 i 103 do czasu przywrócenia przejazdu kursują przez Sikorskiego, Starogórską i Dywizjonu 303. Teraz ważne info dla mieszkańców powiatu jędrzejowskiego. Woda z wodociągu w gminie Wodzisław jest niezdatna do picia. Alert obowiązuje do jutra do godziny 13. Jesteśmy na bieżąco z tym, co najważniejsze w mieście. Kierowcy, jesteśmy z wami. Szykujcie się na kolejne zmiany. Wszystko przez obchody Święta Wojsk Lądowych i wydarzenie Army Days. Od jutra od godziny 9 wyłączona zostanie płyta Placu Wolności, a od południa tego samego dnia mogą pojawić się czasowe wstrzymania ruchu wokół placu. Dzień później od 13 utrudnienia obejmą okolice pomnika Armii Krajowej przy skwerze Żeromskiego oraz ulicy Mickiewicza. Największe zmiany przewidziano od piątku do niedzieli. Wtedy całkowicie zamknięte dla ruchu będą Plac Wolności, Mickiewicza, Hipoteczna, Ewangelicka, Głowackiego, Śniadeckich i Słowackiego. Zostajemy na drogach i przekazujemy kolejne info dla zmotoryzowanych. Do piątku uważajcie nie tylko w okolicy Targu w Kielce.
20: Ze względu na dużą liczbę gości, różnego rodzaju delegacji, mogą się utrudnienia pojawić również na węźle Kielce Zachód, czyli mówimy tutaj wjazd od strony Krakowa, Warszawy czy też Łodzi. Te utrudnienia mogą być też na miejskim odcinku S74, na dłuższym odcinku ulicy 1 Maja. Weźmy to pod uwagę, kiedy planujemy przejazd pojazdami w tamtą stronę. Staramy się wybierać przejazdy jakieś alternatywne.
18: Mówi Marcin Januchta, rzecznik MZD. A w popołudniowym fleszu propozycja dla tych, którzy lubią obserwować balony. Szykuje się drugi międzynarodowy świętokrzyski festiwal balonów i balonowy Puchar Polski. Starty odbędą się m.in. z terenu lotniska w Pińczowie. A czy będą jakieś zmiany w porównaniu do ubiegłego roku?
21: Puchar Polski rządzi się swoimi prawami, ten balonowy Puchar Polski, więc tu tych zmian nie będzie. Jeżeli chodzi o ten piknik i fiestę balonową z pokazem nocnym balonów, przede wszystkim tak, my jako regionalna organizacja turystyczna w tym roku odpowiadamy przede wszystkim za organizację pod kątem balonów.
18: Informuje Marcin Piętak ze Świętokrzyskiej ROT.
22: A skąd to tak ciągnie?
16: Zaraz pogoda w RMF Max.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
18: Po 16 sprawdzamy, co w prognozie pogody dla Kielc i regionu. Nadal wysokie temperatury od 28 do 30 stopni i to już jest maks na dziś. Temperatura odczuwalna na podobnym poziomie, do tego mocne słońce i niemal bezchmurne niebo. Także dzisiaj bez opadów deszczu, więc jeśli macie jakieś plenerowe plany, to pogoda do tego sprzyjająca. Wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby do umiarkowanego, więc też nie powinien przeszkadzać. Warunki biometeo nam dzisiaj sprzyjają.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
16: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
1: Wiemy, że wtedy, kiedy ludzie kończą pracę po 16, pojawia się jedno najważniejsze pytanie w głowie. Jak odbieracie telefon?
0: To jest moment, żeby nam napisać, jak odbierasz telefon na Messengerze RMF Max. Czekamy na wiadomości. Tutaj Siwek i Borycka, to jest kanał nadawczy.
1: SMS-em na 3001 piszecie, jak odbieracie telefon.
0: No tak.
1: A Siwek i Borycka, rzeczywiście witamy się. Tobi Romeo dla was.

0: To się wszyscy ładnie przedstawili, to ja tylko powiem, że to jest numer Michiko w RMF Max. Co ci tak tutaj skrzypi ten mikrofonik?
1: To skrzypi mi mikrofon, kości mi skrzypią troszeczkę, ale z tym się już nic nie zrobi, drodzy państwo. Jest 16:12 i my zapraszamy na zabawę w głupi telefon, bo dowiedzieliśmy się w waszych SMS-ach, jak ten telefon odbieracie i w tym momencie ja wykręcam numer.
0: Tak, będziemy sprawdzać, uwaga, czy faktycznie tak odbieracie po prostu.
1: Do człowieka, który twierdzi, że odbiera numer, telefon z twierdzeniem: halo, witam w ten piękny dzień. I ja się chcę przekonać, czy tak rzeczywiście jest. Mhm. Aha.
0: Ostatnie trzy cyferki widzę, masz? Dobra, dzwonimy.
1: Czy nasi słuchacze prawdę nam mówią? Ale napięcie
2: to jest. Użytkownik, do którego
1: dzwonię. No nie,
0: no to nie. No dobra, to dawaj, dawaj kolejny.
1: Ale no tak, no ja chcę się jeszcze raz...
0: Tutaj teraz kancelarię... Kancelaria Michała Macha, słucham, w czym mogę pomóc. I wtedy...
3: Wybrany numer obecnie jest zajęty.
0: A, to jednak z kimś rozmawia.
4: Kancelaria adwokacka Michała Macha, słucham.
0: O, dzień dobry!
1: Brawo, tak, brawo! Jest! Tak, nasi słuchacze wreszcie mówią prawdę nam. Dziękuję.

0: Silva Bampa i On Tonight w RMF Max 19:04, tutaj kanał nadawczy i już pewnie dobrze wiecie, że my lubimy dzwonić w różnych sprawach. Będziemy też dzwonić dzisiaj w sprawach poważnych. Jest kasa do zgarnięcia, nawet 10 tysięcy złotych.
1: I w tym momencie startuje kolejna runda bonusowa. Jest chwila, podczas której każdy SMS pomnożymy razy 650.
0: To jest dużo.
1: To rzadko jest aż tak dużo.
0: Rzadko jest, ja też jakby rzadko się spotykam, żeby to było, ale dzisiaj jest też tak, że może być jeszcze więcej, jak w twoim numerze telefonu jest cyfra 9.
1: I powiedz, co się wtedy wydarzy, jeżeli taka cyfra w tym numerze telefonu jest.
0: Zapnijcie pasy. 1300 razy mnożymy wtedy.
1: 1300
0: razy. 1300. Ja mam 9 w numerze telefonu. Ty masz 9 w numerze telefonu, tak. Ale nas to nie dotyczy. Ale was może. Was może dotyczyć, więc warto spróbować. Ślijcie Max na 7327-369, bo to jest już ostatnia szansa. Niebawem dzwonimy w finale zabawy. Urodzinowy deszcz nagród.
2: Max. Reklama. Akademia Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna. Akademia Gołuchowskiego. Uczelnia blisko ciebie. Zobacz więcej na www.gołuchowski.edu.pl.
3: Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
4: Czekaj.
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
4: Kielce, Zagnańska 27.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Włączamy niskie ceny.
19: I po reklamie.

0: A można z energią, a jednak też klimatycznie można. Alok i Jennifer Lopez przed chwilą w RMF Max.
1: Ja tak trochę jeszcze zerkam w komputer, bo
0: w komputer?
1: W komputer.
0: To tam, w
1: Unia Europejska pokazała projekty nowych banknotów euro.
0: O!
1: Wyobraź sobie. To są akurat rzeczy, które rzadko mam w dłoniach, ale czasem na wakacjach się zdarzy. 10 nowych projektów. No i w pierwszej grupie znalazł się na przykład banknot o nominale 20 euro z wizerunkiem polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie.
0: Także bo też fajnie. Już patrzę na to. I tak, bo to można głosować.
1: Tak, każdy może zagłosować na te banknoty, które najbardziej się podobają.
0: I one wejdą wtedy. Mm-hmm. Dobra, to ja teraz patrzę, który mi się najbardziej podoba i powiem ci szczerze, no mnie się banknoty od 5 do 200 euro, no mi się 200 najbardziej podoba.

0: tabletka. I komu miałabym powiedzieć w RMF Max? Już niedługo prognoza pogody, czas ją zapowiedzieć godnie, a więc rymowanką zrobi to Justyna.
1: No.
0: Do słowa ropucha.
1: Chciałabym wiedzieć, dlaczego akurat to słowo ci przyszło do głowy. Ale to jest, myślę, przedmiot dłuższych badań. Ile mam czasu?
0: Masz minutę 50.
1: Dobra, to się biorę za pisanie.

0: Patrzę na Justynę Borycką, a na jej twarzy maluje się lekki uśmiech.
1: Jestem zadowolona, bo będzie rym podwójny.
0: Rym podwójny do słowa ropucha. Pierwsza osoba w życiu moim, która uśmiechnęła się na słowo ropucha.
1: Nadal, jak często mówisz słowo ropucha? Dobra, nieważne. W stawie siedzi jeszcze ropucha i sobie kumka. A ja się zastanawiam, kiedy ta jesienna plucha. Taka przedpogodowa dumka.
0: Podwójny rym, rzeczywiście.
1: Mhm.
0: Wow.
1: Jest. Reklama.
2: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max. Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej zaprasza kobiety 30+ na 3-miesięczny program Zredukuj Wagę, Zyskaj Odwagę. Zadbaj o sylwetkę, zdrowie, energię i pewność siebie. Czekają na Ciebie treningi, opieka dietetyka, yoga nidra oraz wsparcie trenera i grupy. Start 15 września. Liczba miejsc ograniczona. Centrum Odchudzania Kielce Szczecińska 1. Teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i treningi personalne w jednym wyjątkowym miejscu.
3: Polecam. Olga Chaińska.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan De Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
4: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: I po reklamie.

Po 16 sprawdzamy, co w prognozie pogody dla Kielc i regionu. Nadal wysokie temperatury od 28 do 30 stopni i to już jest maks na dziś. Temperatura odczuwalna na podobnym poziomie, do tego mocne słońce i niemal bezchmurne niebo. Także dzisiaj bez opadów deszczu, więc jeśli macie jakieś plenerowe plany, to pogoda do tego sprzyjająca. Wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby do umiarkowanego, więc też nie powinien przeszkadzać. Warunki biometeo nam dzisiaj sprzyjają.

0: Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: Za 6 minut będzie 17, a ja mam ważny temat i chciałbym was tylko, czuję się zobowiązany, żeby was ostrzec, że Borycka przygotowała takie żarty, że trzymajcie mocno kierownicę, bo będzie niebezpiecznie na drodze, jak ona już je powie.
1: Aha.
0: Liga Mistrzów wraca, dziś pierwsza kolejka fazy ligowej i tutaj mecze Realu Madryt z Interem Mediolan, to chyba hit kolejki. I oprócz tego też zagra Porto z Manchesterem City.
1: Tak, i ja tutaj bardzo chciałam powiedzieć mój ulubiony żart z okazji rozpoczęcia nowego sezonu Ligi Mistrzów, że Wilk City i Manchester City.
0: A w Porto trzech Polaków też warto oglądać, tam Jan Bednarych, Jakub Kiwior, Oskar Pietuszewski, więc emocje w Lidze Mistrzów dziś wracają. Warto zerknąć, bo długo na nie czekaliśmy.
1: Kaszanka! Musiałam.
2: Reklama.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Kielce przy ulicy Krakowskiej 285. Do zobaczenia.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Kaufland jest
8: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Szukasz nowego samochodu w wyjątkowo dobrej cenie? Odwiedź MG Plaza Kielce. Czekają na Ciebie rabaty sięgające aż 26 tysięcy złotych dla grup zawodowych, w tym rolników. A zamawiając samochód do końca września otrzymasz specjalny voucher korzyści o wartości 3700 zł. MG Plaza Kielce przy ulicy 1 Maja 191. Sprawdź szczegóły na stronie mgplaza.pl.
11: I po reklamie.

0: Na zegarach 17:00 zaczynamy Flash w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam. Piękne, upalne i słoneczne lato wróciło do nas na 2 dni. Najcieplej dzisiaj na Dolnym Śląsku czy na Podkarpaciu. Jutro termometry pokażą tam nawet 30 stopni. A jak wykorzystać ten czas?
1: Jakie plany na upał we wrześniu?
2: Na rower iść.
1: Ma być około 30.
2: Też mnie to zdziwia.
1: Zaskoczenie?
3: Tak.
1: Ale miłe czy niemiłe?
4: Chyba miłe. Powinno być ciepło. Tak po 20 kilka stopni. To żeby się jeszcze tak utrzymało. Później niech już się temperatura trochę chłodzi.
1: Ma być około 30.
3: A kiedy?
1: No tak, środa.
3: Środa? Mogłoby być przy sobocie coś, nie? Byłoby fajniej.
0: Usłyszał Dominik Smaga.
5: Słuchacie RMF Max.
0: Hulajnogi pod lupą policji. Kontrole prowadzone są w regionie praktycznie codziennie. To właśnie te jednoślady stają się coraz większym problemem i zagrożeniem na drogach, a podczas tegorocznych wakacji doszło już do śmiertelnego wypadku z udziałem hulajnogi.
6: Codziennie prowadzimy działania ukierunkowane na kontrolę osób poruszających się hulajnogami, bo dostrzegamy problem i ilość zdarzeń związanych z uczestnikami, którzy poruszają się hulajnogami na terenie województwa świętokrzyskiego. Na terenie wszystkich powiatów są prowadzone tego typu kontrole i policjanci te kontrole prowadzą i dopóki te hulajnogi będą się, aura pogodowa pozwoli na to, żeby się nimi poruszać, będziemy te kontrole cały czas prowadzić.
0: Mówi Tomasz Jarosz, pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach. I kolejne informacje. Jest szansa na likwidację niebezpiecznych przejazdów kolejowych w rejonie ulicy Krakowskiej w Kielcach. W grę wchodzi budowa nowego wiaduktu, który, jak dowiedziało się RMF Max, mógłby powstać w rejonie ulic Zatorem i na Ługach. W tej sprawie trwają rozmowy na linii miasto-PKP, a my trzymamy rękę na pulsie. Ogólnopolski konkurs Odblaskowa Szkoła 2026 właśnie wystartował. Akcja organizowana przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji ma na celu nie tylko poprawę bezpieczeństwa najmłodszych na drogach, ale też promowanie używania odblasków przez uczniów, zwłaszcza w drodze z i do domu. Organizatorzy liczą na innowacyjne pomysły edukacyjne, które pomogą szerzyć wiedzę o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i promować bezpieczne nawyki wśród najmłodszych. Teatr Lalki i aktora Kubuś oprócz nowych premier i spotkań z widzami planuje przejęcie części muru parkowego. A skąd ten pomysł?
7: Jesteśmy w rozmowach z naszymi sąsiadami. Przygotowujemy się wstępnie do przejęcia części bramy parkowej, którą tutaj mamy przy zejściu do parku miejskiego. Mamy plany, żeby trochę ożywić tę przestrzeń i po jednej stronie stworzymy sobie, nazwę to roboczo, jakąś galerię taką teatralną, w której będziemy prezentować wydarzenia, które będą miały miejsce u nas w teatrze, a z drugiej strony są też plany, żeby tworzyć tam jakieś cykliczne małe wystawy ze zbiorów teatru.
0: Mówi Roxana Miner, dyrektor Teatru Lalki i aktora Kubuś. I to już wszystko w tym fleszu, teraz czas na prognozę pogody.
8: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Termometry nadal w okolicach 30 stopni, temperatura odczuwalna na podobnym poziomie. Z każdą godziną będzie nieco chłodniej, ale te wartości nie będą szybko spadać. Do tego pełne słońce, lekkie zachmurzenie i zachodnio i południowo-zachodni wiatr, który nie powinien przeszkadzać. Dzisiaj także bez opadów deszczu, wieczorem od 18 do 21 stopni, w nocy spadki do 13. Za to jutro jeszcze cieplej, powyżej 30 kresek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. RMF Max.
9: Chciałbym pozdrowić pana z warsztatu.
10: Z warsztatu?
9: W nim teraz mój samochód jest, naprawia się i tam podjeżdżając zobaczyłem tą butelkę w drzwiach, która jeździ tam od 3 tygodni. Mówię, idealny moment, żeby to wyrzucić.
10: Ale zawsze coś takiego jest w tych drzwiach, nie? Także jakieś stare śmieci, no.
9: Pozdrawiamy wasze śmieci z drzwi w samochodzie. Spójrzcie tam, co tam jest.
10: Jak macie ochotę, to dajcie znać, co tam macie. Głosówki przyjmujemy na Messengerze RMF Max. Tutaj jesteśmy w kontakcie, bo razem jesteśmy RMF Max. Siwek i Borycka, cześć!

0: pracy pewnie jesteście w swoim aucie i tam akurat można i warto sprawdzić, co się kryje w bocznych drzwiach.
1: A co się kryje?
2: Prawdziwą ogrodniczkę przystało w drzwiach samochodu, nie może zabraknąć grabek i sekatora.
1: Sekator.
0: Ale to duża kieszeń musi być w tych drzwiach.
1: Całkiem sprzeciwiście.
0: Na grabie?
1: Przepraszam, czym jeździsz i jak wielkie są drzwi w twoim samochodzie? Prosimy o zdjęcia Messenger RMF Max, a wy możecie cały czas dosyłać, co jeszcze tkwi w drzwiach waszego samochodu, co może niekoniecznie powinno.
3: Tak jak powiedzieliście o tych bocznych kieszeniach w samochodzie, wiecie co spojrzałem, wiecie co mam? Mam skrobaczkę. No i teraz pytanie. Wyciągać czy zostawiać?
0: Ja bym zostawiła, bo to potem zapomnisz włożyć i całą zimę będziesz skrobać dowodem osobistym jak zwykle.
1: To żeś mądrze powiedziała.
0: No tak, zostawić, nie ruszać.
1: Tame Impala.

0: Mam taką teorię, że nie istnieje lepszy numer do wspominania z nostalgią cudownych wakacyjnych przygód niż ten właśnie, bo to był Kygo i Max McNown. To się nazywało Take Me Back.
1: A my cały czas sprawdzamy, co macie w drzwiach samochodu, w tej takiej kieszeni, szufladzie, w której czasem różne dziwne rzeczy się znajdują.
0: Która w praktyce najczęściej jest koszem.
1: Tak, koszem na śmieci tymczasowym.
0: Co jeszcze tam jest?
2: Na jednych drzwiach mam tu taką książeczkę, instrukcję obsługi auta i takie tam podobne, a na drugich mam paragony, bileciki z parkowania oraz perfumy. O, i śrubokręt.
1: O, proszę! Też tak zareagowałam.
0: Co tam robisz
1: ostatnio?
0: Nic po nim?
1: Jak znalazłam klucz do śmietnika, taki wielki, szukałam go pół roku i właśnie spojrzałam, mówię, o!
0: A co to zaraz zagra? Temper City.
1: O! O!

0: redcarpettv.pl.
1: Ale się cieszę, że możemy to wreszcie zrobić. Urodzinowy deszcz na gród na urodziny RMF Max. Mamy kosze z prezentami dla Was. I w tych prezentach nawet 10 tysięcy złotych się kryje. No mam nadzieję, że dzisiaj ktoś telefon odbierze.
2: Ja też mam taką wielką nadzieję. Urodzinowy deszcz na gród to zabawa, w której nawet 10 tysięcy czeka na kogoś, a na kogoś, kto odbierze telefon, też nie lada nagrody czekają. Dzień dobry, tak jest!
1: Jest!
2: Wiesz o tym, że to, co właśnie zrobiłeś lub zrobiłaś, bo przepraszam, jeszcze nie słyszę, kim jesteś, zagwarantowało ci 2000 zł. Dzień dobry, tu RMF Max.
3: A tutaj Mateusz.
2: Mateusz.
1: No to Mateusz, miło cię poznać. Tutaj Justyna, tutaj Michał. I super, że się spotykamy w tej pięknej sprawie, żeby ci powiedzieć, że 2000 zł już za odebranie telefonu jest twoje.
3: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość.
1: No pewnie, że tak, ale słuchaj, Mateusz, może być jeszcze lepiej.
2: Lekko skonfundowany, ja tylko rozjaśnię. Chodzi o zabawę urodzinowy deszcz nagród. W niej za samo odebranie telefonu dziś wygrywasz 2000 zł. To już są twoje pieniądze. Ale uwaga, Mateusz, możesz spróbować zwiększyć tą pulę. Możesz spróbować zagrać o 10 tysięcy złotych poprzez wybranie jednego z 30 koszy naszych urodzinowych.
1: To, ja tylko dodam jeszcze, że w tych koszach, Mateusz, są naprawdę super rzeczy, bo oprócz tego, że 10 tysięcy złotych też w jednym z nich się kryje, no to są też Instaxy, ale też na przykład nowa konsola PS5, hulajnogi elektryczne, no różne rzeczy można tutaj ustrzelić.
2: I tylko pytanie do ciebie, Mateusz. Czy ty chcesz o te nagrody zagrać? Tylko uwaga, haczyk i gwiazdka są takie, że musisz zrezygnować wtedy dobrowolnie z tych gwarantowanych 2000 i po prostu bierzesz to, co w koszach wylosujesz.
3: Zostawiam 2000.
2: Poproszę, Mateusz, pewny siebie. Czy to jest decyzja ostateczna, czy jeszcze możemy tutaj spróbować cię skusić na przykład właśnie PS5, jakąś ciekawą nagrodą?
3: Ostateczna decyzja.
1: Mateusz, widzę, że pewny siebie chłop.
2: No dobrze, Mateusz. No
1: w takim razie, słuchaj, 2000 zł jest twoje. No i pięknie. Mateusz, co zrobisz z tą kasą? Opowiadaj od razu.
3: Matko Boska, nie wiem. Muszę chyba sobie to jakoś przemyśleć.
1: No, tylko nie wydaj na głupoty,
3: ale
1: dobra?
3: Ale pójdzie na jakieś takie bieżące, niespełnione wydatki.
1: Albo dobra, żartowałam, wydaj na głupoty. No przecież to jest 2000 zł, które po prostu dostałeś od RMF Max. Za odebranie telefonu.
2: Mati, chciałbym cię też poinformować, że w zabawie urodzinowy deszcz nagród nie tylko dzisiaj brałeś udział w losowaniu z sukcesem i to wielkim, mm-hmm, w postaci 2000 zł, ale masz też szansę wygrać w piątek, bo wysyłając jeden SMS bierzecie udział w dwóch losowaniach w piątek ponownie. Twój numer będzie w puli i masz szansę na zwycięstwo. Jesteś tego świadomy?
3: Nie, ale już jestem.
2: O, no to proszę bardzo, także to każdy, kto może jeszcze wysłać SMS, niech będzie świadomy tego, że tak właśnie jest, wysyłając jeden SMS bierzecie udział w dwóch losowaniach.
1: Tak jest, także Mateusz, jakby co, jeszcze możemy dzwonić, ale do kogoś z Was również, więc można już teraz wysyłać SMS z hasłem MAX na 7327 za 369, żeby zagrać w jutrzejszym finale, w którym za odebranie telefonu już 3000 zł do zgarnięcia, a być może znajdziecie się też w finale tygodnia.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Shakira i Burna Boy z hitem tego lata na TikToku, czyli Daj Daj w RMF Max. A lato jakby, kurczę, jak wyjrzysz za okno, to jeszcze jest.
1: No dziś upał rzeczywiście taki, że aż troszeczkę mi było za gorąco, przynajmniej tutaj u nas na południu Polski, ale musicie też uważać, bo są też ostrzeżenia IMGW przed burzami, przed różnymi zjawiskami, na które zwłaszcza kierowcy muszą zwrócić uwagę, więc słuchajcie prognozy pogody w RMF Max już za momencik. RMF Max.
2: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TEB Edukacja.
3: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Kielce, Zagnańska 27.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
8: ceny. Szukasz nowego samochodu w wyjątkowo dobrej cenie? Odwiedź MG Plaza Kielce. Czekają na ciebie rabaty sięgające aż 26 tysięcy złotych dla grup zawodowych, w tym rolników. A zamawiając samochód do końca września otrzymasz specjalny voucher korzyści o wartości 3700 zł. MG Plaza Kielce przy ulicy 1 Maja 191. Sprawdź szczegóły na stronie mgplaza.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: I po reklamie.

0: Pizza.
1: Termometry nadal w okolicach 30 stopni, temperatura odczuwalna na podobnym poziomie. Z każdą godziną będzie nieco chłodniej, ale te wartości nie będą szybko spadać. Do tego pełne słońce, lekkie zachmurzenie i zachodnio i południowo-zachodni wiatr, który nie powinien przeszkadzać. Dzisiaj także bez opadów deszczu, wieczorem od 18 do 21 stopni, w nocy spadki do 13. Za to jutro jeszcze cieplej, powyżej 30 kresek.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: To jest utwór muzyczny Wiktora Waligury pod tytułem Cztery pory roku w RMF Max. A to jest program kanonadawczy, który powoli się już kończy.
1: To jest jakiś chyba żart. Przepraszam, ja tak szczerze po prostu mówię, bo kanał nadawczy się kończy i on się kończyć chyba nie powinien. Ale na szczęście jest Graba, on obiecał, że on się wami porządnie zajmie,
0: tak,
1: i że będzie miał w ogóle dychę najlepszych numerów z najnowszego notowania do zaprezentowania wam.
0: I nawet bilety jeszcze do strefy 57 do rozdania. Także słuchajcie, dzieje się w RMF Max po 18, nigdzie nie odchodźcie, a my słyszymy się jutro o 15. Siwy Giborycka, pa!
1: Jak takie rzeczy się dzieją, to może i dobrze, że się kanał nadawczy kończy. RMF Max.
2: Reklama. Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Szukasz nowego samochodu w wyjątkowo dobrej cenie? Odwiedź MG Plaza Kielce. Czekają na ciebie rabaty sięgające aż 26 tysięcy złotych dla grup zawodowych, w tym rolników. A zamawiając samochód do końca września otrzymasz specjalny voucher korzyści o wartości 3700 zł. MG Plaza Kielce przy ulicy 1 Maja 191. Sprawdź szczegóły na stronie mgplaza.pl.

0: www.mediaexpert.pl.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Najważniejsze info z miasta i regionu tylko w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam na Flash. Czy burmistrz Piekoszowa w powiecie kieleckim zostanie odwołana? Rozpoczęła się inicjatywa w tej sprawie. Za akcją stoi grupa mieszkańców, której pełnomocnikiem jest jeden z radnych. Sprawie przygląda się nasz reporter Marcin Różyc. A jakie są zarzuty wobec burmistrz?
2: To m.in. brak dialogu z mieszkańcami, podwyżki podatków, niewystarczające działania w sprawie biogazowni i słabe wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców.
1: Co ona na to?
2: Nie zgadza się z zarzutami. Sytuacja finansowa gminy ma być stabilna, a dług się zmniejsza. Natomiast sprawa biogazowni jest w toku. Zakład nie otrzymał zgody na dalszą działalność, a nowy właściciel ma rozwiązać problem uciążliwego zapachu. Inicjatorzy mają 60 dni na zebranie ponad 1300 podpisów mieszkańców. To już druga próba przeprowadzenia referendum w tej kadencji w gminie Piekoszów.
1: Dzięki za relację. Teraz szybkie info dla kierowców w stolicy Świętokrzyskiego. Szykujcie się na kolejne remonty. Drogowcy wkrótce wejdą na ulicę Warszawską, a do modernizacji pójdzie 300-metrowy odcinek od ronda geodetów w kierunku północnym. Prace obejmą frezowanie starej nawierzchni, nowy asfalt, wymianę krawężników, dostosowanie przejść dla osób z niepełnosprawnościami oraz przebudowę zatoki autobusowej po stronie wschodniej. Kolejne etapy prac będą prowadzone na wyłączanych fragmentach drogi. Dla pasażerów komunikacji miejskiej przystanek autobusowy zostanie tymczasowo przeniesiony kilkadziesiąt metrów dalej. Jak ustaliliśmy, największe roboty drogowe na tej ulicy ruszą z początkiem października. Starachowice będą mieć najnowszy autobus elektryczny. Pojazd powstanie w lokalnej fabryce MAN i będzie w pełni niskopodłogowy, przegubowy oraz zeroemisyjny. Nowy autobus o długości prawie 18 metrów pomieści co najmniej 120 pasażerów, co oznacza większy komfort i więcej miejsca. Na ulicę ma wyjechać w marcu i obsłuży miejskie linie autobusowe. Najważniejsze info z regionu zawsze w RMF Max. Świętokrzyska policja prowadzi śledztwo w sprawie kibolskiej ustawki, do której doszło nad zalewem w powiecie skarżyskim. Na parkingu przy zbiorniku miało zjechać się kilku pseudokibiców. Po przybyciu funkcjonariuszy na miejsce bójki już nie było, ale zabezpieczono porzucony sprzęt, rękawice i ochraniacze na zęby. W wyniku działań zatrzymano 3 osoby. Jednym z nich jest 35-latek, który trafił do szpitala w Jędrzejowie z obrażeniami charakterystycznymi dla bójek. Pozostałych 2 mężczyzn także zatrzymano jeszcze tego samego dnia. Na ulicach pojawi się 80 nowych parkomatów. Urządzenia umożliwią płatności blik, obsłużą karty zbliżeniowe, a także wydadzą e-bilety i cyfrowe potwierdzenia. Parkomaty będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, mają mieć ekrany dotykowe i obsługę w 3 językach. Cały proces wymiany potrwa do połowy października. Dodatkowo nowe parkomaty pojawią się m.in. przy ulicy Dużej, Leśnej, Kościuszki, Zamkowej i Żeromskiego. Jesteście kreatywni, chcecie rozwijać lokalne społeczności, ale brakuje wam na to kasy? Ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym Fundusz Inicjatyw MRW Działam, bo lubię. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty mogą otrzymać mini granty od 3 do 5 tysięcy złotych na działania angażujące. Wnioski do 14 września.
0: Lepiej wiedzieć.
3: Lepiej.
0: Pogoda w RMF Max.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Od 20 do 23 stopni, temperatura odczuwalna na podobnym poziomie, tak zapowiada się wieczór w Kielcach i regionie świętokrzyskim. Do tego lekki wiatr z południa i południowego zachodu. Dzisiaj także bez opadów deszczu, więc spokojnie możecie planować jakieś aktywności na świeżym powietrzu. W nocy spadki do 13, również bez deszczu. Za to jutro jeszcze cieplej i dużo więcej słońca, a w najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy nawet 32 stopnie. W czwartek ochłodzenie do 20 i powrót deszczu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
6: Czy to już wrzesień, czy może jeszcze sierpień? No chyba jeszcze tak trochę sierpień we wrześniu. Przemek Grybowski, witajcie w ten piękny dzień. Fajnie, że jesteście z nami o tej porze. No to wejdziemy sobie wspólnie w wieczór od 20. Nowe wydanie Listy Hobbent. Teraz też będzie bardzo przebojowo i na maksa. Dub Dogs na starcie naszego spotkania. How does it feel?

Kolejna mega nowość na piękny wrzesień w RMF Max. Ellie Oaks wraca w numerze Reasons akurat w Dzień Dobrych Wiadomości. To jeszcze dzisiaj to nasza polska inicjatywa, która ma zachęcać do pokazywania pozytywnej strony świata. No to dobry pretekst, żeby dzisiaj zamiast już sobie narzekać, powiedzieć komuś coś miłego. Na przykład dobrze wyglądasz albo dobrze gotujesz. Proponuję takie wyzwanie. Słuchajcie, do końca dnia nie narzekamy na politykę, na ceny, na stacji benzynowej. Nie narzekamy, słuchamy dobrego bitu. Dua Lipa za chwilę w dzień tylko dobrych wiadomości. No może nie tylko, ale dobrych wiadomości przede wszystkim czeka Love Again.

Trochę Afryki, trochę house'u, czyli Afro House, Shimza i Arco Vermafax, Fire, Fire. A kto będzie świętować dzisiaj wieczorem, a może w weekend? 60 lat Star Treka. Naprawdę fani science fiction to na pewno dzisiaj świętują, przebierają się. Pierwszy odcinek wyemitowano właśnie 8 września w roku 1966, dawno temu. I serial, wyobraźcie sobie, początkowo nie był wielkim hitem, ale no, stał się po latach przecież jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek science fiction. No to co, wsiadamy do statku Enterprise i lecimy gdzieś. A w podróż zabierze nas także Zalia, tak śpiewa, tylko kochaj mnie.

0: W wakacyjnych tygodni w RMF Max David Guetta Yalok dla wszystkich, którzy wracają dzisiaj z grzybów, bo mamy tutaj taki kącik we wrześniu mniej więcej o tej porze. No to informacja, że grzyby po deszczu nie rosną wszystkie w tym samym tempie, żeby nie było. Dlatego jeden deszcz nie gwarantuje pełnego koszyczka, chociaż dla grzybiarzy zawsze jest powodem do optymizmu. Ja czekam na zdjęcia waszych rekordowych koszyczków, a może ktoś znajdzie takiego grzyba przynajmniej półmetrowego, no to proszę wysłać do graby. Czy pogoda będzie na grzyby? Sprawdzimy to za chwilę. RMF
1: Max. Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej zaprasza kobiety 30+ na 3-miesięczny program Zredukuj Wagę, Zyskaj Odwagę. Zadbaj o sylwetkę, zdrowie, energię i pewność siebie. Czekają na Ciebie treningi, opieka dietetyka, yoga nidra oraz wsparcie trenera i grupy. Start 15 września. Liczba miejsc ograniczona. Centrum Odchudzania Kielce Szczecińska 1. Teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i treningi personalne w jednym wyjątkowym miejscu.
3: Polecam. Olga Chaińska.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: I po reklamie.

Od 20 do 23 stopni temperatura odczuwalna na podobnym poziomie, tak zapowiada się wieczór w Kielcach i regionie świętokrzyskim. Do tego lekki wiatr z południa i południowego zachodu. Dzisiaj także bez opadów deszczu, więc spokojnie możecie planować jakieś aktywności na świeżym powietrzu. W nocy spadki do 13, również bez deszczu. Za to jutro jeszcze cieplej i dużo więcej słońca, a w najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy nawet 32 stopnie. W czwartek ochłodzenie do 20 i powrót deszczu.

0: buja nas o tej porze to DJ Koya i Jason Derulo, który już chyba zrobił porządek ze swoimi rekinami, no bo pojawiły się komentarze także ekologicznych aktywistów, że jak on tak może zrobić sobie w salonie, w podłodze, przeszklony basen, do którego wpuścił rekiny. Tak zrobił. No kto Boga temu zabroni? Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść. RMF Max.
1: I startujemy. To jest kolejny imprezowy rozkład jazdy w RMF Max. Rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko. Jestem po to, żeby wam podrzucić opcję na spędzenie wolnego czasu, a zaczynamy od takiego tematu, na który trzeba się przygotować z delikatnym wyprzedzeniem, żeby potem nie było, że biletów nie ma i będzie płacz. Notujemy sobie 26 września. Na kieleckiej kadzielni powraca PGS Rock Festival. Już po raz czwarty będzie okazja, żeby w przepięknych, dawnych kamieniołomach posłuchać grania na najwyższym poziomie, a ten najwyższy poziom to grupa Lemon z Igorem Herbutem doskonałym i do tego Ewa Farna, która ostatnio większą karierę robi na czeskiej ziemi, ale w Polsce także bardzo się cieszymy, że wystąpi, szczególnie w kieleckiej kadzielni. Co jeszcze przed nami w ten weekend? W niedzielę o 18:00 Ryszard Mazur w Aplauzie w Kielcach w budynku Kaceku z nowym materiałem stand-upowym. Immortale, Aplauz to jest właściwie ostatnia miejscówka, która słynie ze stand-upu w naszym pięknym mieście. Warto sprawdzić także w niedzielę.
2: Reklama.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Pracujesz w edukacji? Chcesz być na bieżąco ze zmianami? Chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje? Zapraszamy na studia podyplomowe, m.in. pedagogika specjalna autyzm, edukacja włączająca, oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne oraz diagnoza i terapia pedagogiczna. Zdobądź specjalistyczną wiedzę, nowe kompetencje i przygotowanie do kolejnych wyzwań zawodowych. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy, Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Szukasz nowego samochodu w wyjątkowo dobrej cenie? Odwiedź MG Plaza Kielce. Czekają na Ciebie rabaty sięgające aż 26 tysięcy złotych dla grup zawodowych, w tym rolników. A zamawiając samochód do końca września otrzymasz specjalny voucher korzyści o wartości 3700 zł. MG Plaza Kielce przy ulicy 1 Maja 191. Sprawdź szczegóły na stronie mgplaza.pl.
12: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w Twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
14: I po reklamie.

0: O tym, co najważniejsze w mieście i regionie, tylko w RMF Max, Paulina Michta, zapraszam na Flash. We Fleszu przenosimy się na Ponidzie. Do niedzieli ta część regionu będzie centrum balonowych emocji. W Pińczowie odbędzie się drugi Międzynarodowy Świętokrzyski Festiwal Balonów oraz Balonowy Puchar Polski. A dlaczego akurat to miejsce wybrano na start?
1: Pod kątem lotów balonem te warunki zarówno atmosferyczne, jak również uwarunkowania terenów są bardzo dobre dla zawodników, którzy latają tymi balonami. Są zdecydowanie bezpieczne, ponieważ mniejsze zalesienie pozwala w większym obszarze po prostu tak balonom wylądować, a wiemy doskonale, że specyfika tego sportu lotów balonem jest taka, że to wiatr decyduje, gdzie tak naprawdę te balony lecą.
0: Tłumaczy Marcin Piętak, dyrektor Biura ROT Województwa Świętokrzyskiego. Zmieniamy temat i sprawdzamy, jakie nowości czekają w świętokrzyskich żłobkach. Każde dziecko zasługuje na przestrzeń, w której może rozwijać się w swoim tempie i na swój sposób. Dlatego w 24 placówkach powstaną sale sensoryczne, które mają pomóc dzieciom ze specjalnymi potrzebami w codziennym rozwoju. Kasa trafi m.in. do żłobka w Kostomłotach drugich.
2: To przede wszystkim doposażenie sali sensorycznej, którą już mamy, a którą warto rozbudować, aby spełnić przede wszystkim potrzeby i oczekiwania najmniejszych mieszkańców naszej gminy. To będą przede wszystkim urządzenia sensoryczne, które będą wspierały rozwój motoryczny, sensoryczny, ruchowy najmniejszych mieszkańców wspólnoty samorządowej w Miedzianej Górze. Dzisiaj jesteśmy już takim żłobkiem, który jest atrakcyjny na mapie powiatu kieleckiego, a te elementy, które zakupimy w ramach tego projektu, niewątpliwie tą ofertę wzmocnią i wzbogacą.
0: Mówi Damian Sławski, wójt Miedzianej Góry. Teraz przenosimy się na północ regionu i zatrzymujemy się w Skarżysku. Tam rośnie problem dzików pojawiających się w mieście. Zwierzęta coraz częściej niszczą tereny zielone, a mieszkańcy się boją. Dlatego powiatowy lekarz weterynarii zarządził odstrzał 126 dzików. Za to odpowiadają lokalne koła łowieckie. Starostwo powiatowe planuje także zakup broni ze środkiem usypiającym, jeśli pozwoli na to budżet. Pamiętajcie, żeby nie wyrzucać resztek jedzenia i szczelnie zamknąć śmietniki. A jeśli już spotkacie dzika, nie prowokujcie i spokojnie się oddalcie. Coraz więcej Polaków decyduje się na zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości do Krajowej Administracji Skarbowej. Tendencja wzrostowa widoczna jest także w regionie świętokrzyskim, gdzie w pierwszym półroczu tego roku odnotowano ponad 1000 zawiadomień. Najczęściej zgłaszane sprawy dotyczą m.in. niejasnego pochodzenia majątku, nieprawidłowości w rozliczaniu podatków, prowadzenia działalności bez rejestracji, zatrudniania pracowników bez umowy oraz sprzedaży bez wydawania paragonu czy faktury. Zgłoszenia trafiają do urzędów skarbowych głównie przez Krajowy Telefon Interwencyjny. Jednocześnie ponad połowa donosów jest zmyślona lub zgodna z prawem. A teraz Park Miejski w Kielcach. Pomnik Stanisława Staszica świeci jak nowy. Ekipa odnowiła kamień, zdezynfekowała całość, uzupełniła braki i zabezpieczyła piaskowiec oraz marmur. Zadbano także o otaczającą zieleń.
3: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
0: Jeśli lubicie ciepło, to korzystajcie. Wieczorem od 20 do 23 stopni, temperatura odczuwalna na podobnym poziomie, do tego lekki wiatr głównie z południa, bez deszczu, więc spokojnie możecie planować aktywności na świeżym powietrzu. W nocy spadki do 13, za to jutro jeszcze cieplej, w okolicach 32 stopni, może mocniej powiać z zachodu i południowego zachodu, ale także bez deszczu. Ten za to może pojawić się w czwartek, wtedy ochłodzenie do 20 stopni.
4: A słyszeliście to, że gdy w Maryi pogodnie, to będzie tak 4 tygodnie? Tak byśmy chyba chcieli. Tak, Maria ma jeszcze swoje imieniny. Przemek Grabowski, witajcie po 19 w RMF Max. W godzinie zachodzącego słońca plażowe hiciory. No teraz Topik i Becky G. Ich Sorry Papi.

nie, to jeszcze nie ostatni dzień lata. Gibbs, Ego i For Money w kawałku o tym tytule. Ale właśnie, kiedy powoli nakręca się jesień, to bardzo ważna informacja dla kierowców, warto sprawdzić ciśnienie w oponach, bo spadek temperatury obniża ciśnienie powietrza, dlatego po chłodniejszych nocach wskazania mogą być niższe niż latem. No to jesteśmy trochę mądrzejsi. A za chwilę numer, który też idealnie nadaje się na podróże, za kierownicą również posłuchamy Robina Schulza, który odświeża klasyk Watermata. Take it slow, musicie zrobić głośniej.

wstajemy, ruszamy się, tańczymy trochę Magnetic od projektu Bauza, w szczególności, że dzisiaj jest to także dzień fizjoterapii. Żebyście nie musieli korzystać jak najczęściej albo jak najszybciej, to dobra okazja, żeby przypomnieć sobie o przerwach od siedzenia, tak więc nie siedzimy, wstajemy, wkręcamy te żaróweczki i słuchamy dobrych bitów, można się poruszać, za chwilę Ed Sheeran, Shape of You. Wróci też Jazzy, świetna DJ-ka, wokalistka w numerze Can't Deny It.

Nie mówię tak, nie mówię nie. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz w Dzień Dobrych Wiadomości. No to ja mam dla was dobrą wiadomość. Mam fajną nowość z Berlina. To bracia z ekipy Fast Boy po wielu sukcesach wracają i pozdrawiają swoich fanów w Polsce. Jeszcze trochę i okaże się, że tutaj, w naszym kraju, mają większy fanklub niż w Niemczech. I czekają na wasze głosy na liście Hot Bands. Nowa dziesiątka już od 20:00. Fast Boy, nasza nowość. Music Sounds.

0: potrzebuje od minuty do czterech, żeby zdecydować, czy kogoś lubimy, czy nie. A jeśli chodzi o muzykę, to chyba jest podobnie, chociaż są takie numery, które uwielbiamy od razu po pierwszej nutce i tak było też chyba w tym przypadku. Tobi Romeo, jego nowość Fly High. Ciekawe, czy wleci gdzieś wysoko w tym tygodniu na liście Hot Bands. Za chwilę sprawdzamy, co w pogodzie na wieczór i na jutro. Wrócimy też do tanecznych bitów. Pojawi się DJ Moonlight, jego Alabama Ten i wróci do nas również Nelly Furtado. Wiem, że lubicie, ja również.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
7: I po reklamie.

Jeśli lubicie ciepło, to korzystajcie. Wieczorem od 20 do 23 stopni. Temperatura odczuwalna na podobnym poziomie. Do tego lekki wiatr, głównie z południa. Bez deszczu, więc spokojnie możecie planować aktywności na świeżym powietrzu. W nocy spadki do 13, za to jutro jeszcze cieplej, w okolicach 32 stopni. Może mocniej powiać z zachodu i południowego zachodu, ale także bez deszczu. Ten za to może pojawić się w czwartek, wtedy ochłodzenie do 20 stopni.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: opowiedziała nam ciekawą historię właśnie w tej nowości. Poza tobą nic. No, dzisiaj nie ma dla niej wolnego miejsca na liście Hot Bands, ale może jutro. Głosujecie na rmfmax.pl. Jeszcze kilka chwil i zaczynamy. Nowa dziesiątka. Dużo nowości, muzyczne premiery, kawałki, których może jeszcze nie słyszeliście. To przed wami w RMF Max. Teraz sprawdzamy ciekawe wydarzenia.
1: No to frudziemy dalej, to jest kolejny imprezowy rozkład jazdy w RMF Max, to już wtorkowy wieczór, czas na rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Przemek Kubera, kłaniam się turbo nisko. Zaczynamy od, uwaga, w rytmie ziemi, Jezioro Gacki, przepiękna miejscówka na Świętokrzyskim Ponidziu, zaprasza na After Summer Beats. Słuchajcie, powoli żegnamy lato, ale bardzo powoli i bardzo klimatycznie w najbliższy weekend. Zaczynamy od sobotniego grania. Słuchajcie, instrumentalne koncerty, DJ sety, elektroniczne brzmienia. To wszystko w sobotę nad Jeziorem Gacki. Niedziela za to będzie po to, żeby odetchnąć na łonie natury i odpowiednio to lato powoli, podkreślam, bardzo powoli żegnać. I na Ponidziu zostajemy, bo od czwartku do niedzieli rozpędza się Balo Nowe Świętokrzyskie, czyli drugi międzynarodowy festiwal balonów i balonowy Puchar Polski. To wszystko od czwartku do niedzieli w Pińczowie, dokładnie na lądowisku, zresztą no, ciężko będzie temat przegapić.
2: Reklama.
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
4: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da!
6: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: I po reklamie.
8: Hejka, tu Maciek.
9: Ja też dołączam, jestem Aneta.
10: Hey, this is Imagine Dragons.
11: What's up, it's Sean Paul.
12: Siema, tu Dawid Piązek.

Będzie nowy Sobel, będą nowe modelki. Witajcie już wieczorowo, bardzo przebojowo. Przemek Grabowski z wami po 20 w RMF Max. Zaczynamy nasz wieczór od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory, najciekawsze nowości. Głosujecie na rmfmax.pl, a zestawienie otwiera tym razem Kygo. Wciąż z nami. Take me back.

taki numer, przy którym można się wychillować wieczorowo po pracy, po szkole. Wiz the MC. Jego kolejna nowość w RMF Max, Falling Stars. Mam dla was dużo świetnych kawałków. Tak, wróci Sobel, to przed wami. Głosujecie, sprawdzacie hiciory na rmfmax.pl. Wrócił także Mrozu, który odwiedził ostatnio RMF Max. Szykuje muzyczną ekspansję. Właściwie to będzie taki muzyczny atak. Będzie dużo nowości, będzie płyta. No jest nowy kawałek Mrozu i Kacperczyk. Tym razem na 9. Wszystko, czego chciałem.

na których tańczyło się w parze. Ale taki numer zatarczyć w parze, to nie wiem, to chyba byłoby naprawdę trudne, ale solo to jasne, można sobie poskakać do tańczenia solo. Debiut dzisiaj na liście Hot Bands, Trans Daddy już w zestawieniu, Marlon Hofstadt i jego nowość I Like. Teraz Meduza, umówmy się, że mają czas do końca tygodnia. Albo wjadą do zestawienia, albo ich pożegnamy. Myślę, że musi znaleźć się dla nich wolne miejsce, bo to jest naprawdę dobry beat. Głosujecie na rmfmax.pl. Meduza, ich Weekend.

0: jak myślicie, czy Jennifer Lopez to lepsza aktorka, czy jednak lepsza piosenkarka? Tutaj dla Aloka Everything is Fine. Ich wspólne dzieło zajmuje dzisiaj miejsce siódme. Alok przecież świętował również wakacyjne sukcesy w duecie z Davidem Guettą. No nic dziwnego, że wydaje takie hiciory bardzo szybko, bo przecież w rodzinie ma muzyczne korzenie. Tata i mama do dzisiaj organizują w Brazylii, głęboko, w amazońskiej dżungli, festiwale z muzyką Psytrance. Zostańcie z RMF Max, za chwilę wróci do nas Somber, no i będzie obiecana nowość. Jest Sobel, już czeka. RMF Max.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
8: I po reklamie.
14: Z tej strony Asia.
15: Tu Ola i Jarek.
16: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
17: Cześć, tu Oskar Sims.
18: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF.

0: Kto go śledzi, kto go lubi, kto szanuje, wiem, że jesteście i wiem, że zagłosujecie. Wraca do listy Hot Bands Sobel, jest nowość, Francis i Sobel w numerze One Day in Poland. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl i może już jutro będą w zestawieniu. Teraz Aicz, do którego ostatnio nawijał nawet Mata do tego bitu. Nowa wersja disco classic w zremiksowanej wersji Ring My Bell otwiera pierwszą piątkę, tutaj akurat jeszcze bez Maty.
1: RMF Max. RMF Max 5. Numer 5.

dobra. Ja wiem, że wrzesień, ale dzisiaj można było się poczuć tak, jakby były wakacje. To jeszcze takie plażowe hity w poczekalni Listy Hobbens. Taka wakacyjna historia o chacie nad wodą. Ocean House ze Szwecji. Jubel, być może jutro znajdzie się w końcu dla nich wolne miejsce. Przed wami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwieramy bardzo klubowo. Silva Bumpa, brytyjski DJ, odświeża klasyk muzyki R&B, kiedyś Montel Jordan. On Tonight.

świetny, to po prostu fenomen, objawienie polskiej sceny muzycznej, modelki w nowości z Włodarskim. Każdy twój ruch. Właśnie, jaki będzie twój ruch dzisiaj? Kto nie zmarnuje czasu i na modelki zagłosuje? Zapraszam rmfmax.pl, bo dziewczyny na razie poza zestawieniem. Na miejscu trzecim listy Hot Bands dzisiaj Silva Bumpa, jego On Tonight, na drugim ekipa Dub Dogs, How Does It Feel? No i mamy nowych zwycięzców. Wraca do nas Self Aware, po raz kolejny jedynka. Lumix zrobił swoje, dotarł do szczytu, no i oni też. Temper City. RMF Max. One. One. One. One.

0: kolejna jedynka na liście Kobenc, zaliczona self-aware wersja Temp City. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem na wieczór, będą ciekawe nowości i teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Czas na kolejny imprezowy, wtorkowy rozkład jazdy w RMF Max. To jest rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Przemek Kubera, kłaniam się nisko. Przypominam, jak czas wolny spędzić można. Słuchajcie, jeżeli nie macie planów jeszcze na nadchodzący weekend, balonowe świętokrzyskie w Pińczowie, mocno się poleca. Nie przegapicie tego na pewno. Balony z całej Polski, ale także z Europy przyjeżdżają do Pińczowa na pińczowskie lądowisko i biorą udział w balonowym Pucharze Polski, a także w drugim międzynarodowym festiwalu balonów. To wszystko się w czwartek zaczyna i potrwa aż do niedzieli. Jak już jesteśmy przy niedzieli, to restauracja Aplauz w budynku Kaceko zaprasza właśnie w niedzielę o 18 na występ Ryśka Mazura z najnowszym stand-upowym materiałem Immortale. Opcja, którą trzeba sobie zanotować w kalendarzu na 26 dzień września, to z kolei czwarta edycja PGS Rock Festiwalu na Kieleckiej Kadzielni. A na scenie gwiazdy Igor Herbut z grupą Lemon i do tego Ewa Farna.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
6: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
5: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
6: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
5: A skrócenie szkoleń BHP?
6: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
5: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
6: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
7: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
8: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
14: I po reklamie.
17: Z tej strony Krzychu.
18: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
19: Hi, this is Denzel.
20: Hey yo, this is Eminem.
21: Cześć, tu Natalia Kawałek.

Ja też kiedyś myślałem, że to była ich piosenka, ale oni to tylko przerobili. Madcon i Begin, tak to jest w muzyce. Hiciory wracają w takim muzycznym recyklingu. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Ale teraz numer, który nie jest żadnym remiksem, żadną nową wersją, to w 100% nowa produkcja od PZ-a, który też czeka w tym tygodniu na wasze głosy na liście Hot Bands, jakby co. Tak nawija w numerze Bez nas nie zaczną. RMF Max. Na liście Hot Bands, jakby co.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowa